0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: אלקטר צ'יל אאוט ורדיו פראגה.
1: Minęła druga, 31.

told you so many times before.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą

0: nieraz na tak sobie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze mi aż przechodzą, ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem.
1: To co cię czeka, jak myślisz?
0: Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Cyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.
0: Do usłyszenia.
3: Minęła 4:12.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, EKS.

no religion at all.

Pik, pik, pik, pik, pikają piny. Czasy podziemia lecą nad godziny. Laskają z barów, parów, wyjadacze. Wolności szłem chcą ego drapacze. A kuprykacze w ogrodzie na chłodzie tańczą lambadę nad pity odpadem. Z Bogiem, smogiem, nad Wisłą cud. Zdejmują maski i jarają jak z nut. Epuzerów chmara jara na bulwarach. Goni za modą, syrena z brodą. Młode langusty, tłusty chłosta, bit. Gruby melanż teraz, a od rana fit. Hecer na placu, na kacu bunt. Do rekordu brakuje sekund. A Zygmunt czule pieści buławę. 2-0 dla nas, kocham Warszawę.

Kiedy chmury zjedzą słońce, co ochroni cię przed męk? Bo zwierzątko ze sweterka chyba raczej nie.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

przyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. A więc brałeś łapczywie.

0: powiedziane.
1: Wcale nie jest powiedziane,
0: że kiedyś w końcu coś dostaniesz.
1: Że kiedyś coś dostaniesz.
0: A wcale nie jest powiedziane. A wcale nie.
1: Bo wcale nie.
0: A wcale nie, nie, nie, że kiedyś coś dostaniesz.
1: Że kiedyś coś dostaniesz.
0: A wcale nie, nie, nie. Bo wcale nie, nie, nie. A wcale nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. A może nigdy nic. A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie.

A jeden raz, raz, raz, raz, raz, kiedy coś dostaniesz.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Marcin Rażynek, Atmosphere. Zapraszam do wysłuchania naszej nowej piosenki. Nikt jej nie wie. A później to już do zobaczenia na koncertach.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej, wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego, jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji i 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%. Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są

0: ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35 do 55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych, natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
1: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
0: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
1: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
0: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

0: Minęła 8:26.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: W ramach badania Barometr Prowidenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycję. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach, zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
3: Radio Praga.

0: czwartki o 20:00 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
2: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
1: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
2: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych albo i przepisy się zmieniły. Więc no, wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
1: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
2: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
2: I właśnie zaczniemy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywał?
1: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiane strumień danych, analizujemy czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest ten hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
2: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład straż pożarna, policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
1: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy Straży Pożarnej, czy zarządzania kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
2: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
1: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. Tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
2: A jest zainteresowanie ze strony firm, ze strony...
1: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach i mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
1: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
3: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
2: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
3: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
2: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
3: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie no, też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
2: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
3: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. No, potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast no, to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
2: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
3: No, my wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane

0: Radio Praga.
1: I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację, które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
2: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
1: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazów satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, na przykład na Biebrze mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalię temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co możemy wysłać tam do to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
2: Radio Praga.
3: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
4: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas staje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
5: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia, na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
4: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
5: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo, jak to?
4: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
5: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień i co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
4: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaję o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej i to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień, no to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie ok, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
5: A co jest gorsze, jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
4: Z punktu widzenia medycyny snu zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki. Więc pojawiają się problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
5: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
4: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią, w cudzysłowie, zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiąc o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po 50% z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8000 punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
3: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
2: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie. I to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku. Kolejne 8 tysięcy jest zamówionych. Także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
3: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
2: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby to zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hej, z tej strony Nature Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
3: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
2: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak to droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
3: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
2: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy. Bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
3: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
2: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety, a nie mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej myślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy niereprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
3: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
2: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej. Przywództwo kobiet w samorządach jest potrzebne, bo tworzą one inny rodzaj polityki, inaczej pracują z ludźmi, mają inne kompetencje często niż mężczyźni. To trzeba przyjąć, takie są fakty, jesteśmy inaczej wychowywane, mamy inne kompetencje społeczne. Dobrze by było, żeby to się zmieniło i żebyśmy wszyscy mieli takie same. Dzisiaj kobiety, przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących, z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
1: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
3: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
4: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
3: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
4: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
3: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
4: Udział w kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
3: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
4: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. I uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
5: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
5: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
3: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
5: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są sołtyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do Rady Gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność na przykład sołtysek na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
3: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
5: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane, my kobiety, do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika. I jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu. Co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
6: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
5: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów, jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym rolę stereotypów.
6: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
5: Kobiety są istotne dla lokalnego samorządu, ich przywództwo i ich pomysły, dlatego że pokazują taką trochę szerszą skalę problemów. Kobiety ze swojego życia prywatnego są w stanie przenieść perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
6: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
5: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy, dają społeczności lokalnej taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności, na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, wzbogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, w którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modernostalgia. Czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helana jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się i co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka śliwka nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60., 50., tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ta ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: Radio Praga.
1: To była nowość.
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radiopraga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
4: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się ze wdrażaną automatyzacją i robotyką?
3: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji, takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
4: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
3: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. Na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który

będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje, tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne, związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu. Girl.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez, no właśnie, przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych. Rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli no, w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk, to do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie, tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów głosu poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Znaczy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.

0: Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Byłem tak oldschoolowy, że powinien mnie wytłoczyć i zwolnić obroty, odtworzyć i wyłączyć. Jestem tak newschoolowy, że przyniosę nowy nośnik. Przeniosę się w czasie w przenośnik. Będę ponadczasowy jak słowa. A gdyby nie było słowa, spróbuję to.
1: Radio Prada, BBRM.
2: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Garwolińska, Glaubicz-Garwolińska konsultant. PR pojawił się jako coś zupełnie magicznego, bo przecież była propaganda, wszyscy wiedzieli, jak się rysuje czy pisze hasła, ale musieliśmy znaleźć inny język, inaczej dotrzeć do ludzi, którzy by nam uwierzyli, a nie znaliśmy reguł. Pierwsza agencja PR-owska, wbrew wszelkim innym twierdzeniom, to było MP Agency, które pojawiło się wraz z Philipem Morrisem na polskim rynku. A dopiero później po kolei uczyliśmy się. Ja byłam rzeczywiście jedną z tych pierwszych 5 osób, które zaczynały public relation w Polsce. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy, jak się to je. Na przykład w finansowych tematach myśmy byli bardziej ostrożni niż w tej chwili. Baliśmy się przekroczyć jakichkolwiek linii, baliśmy się więcej regulatorów niż w tej chwili.
2: A właśnie, to był bardziej PR czy bardziej reklama?
1: Wie pani co, to było wyjście z propagandy. To było wyjście z mrocznych czasów, kiedy partia miała rację, a z drugiej strony musieliśmy namówić społeczeństwo na to, żeby się zabrało i uwierzyło, że 4 czerwca, głosując za wolnością, wybrali kapitalizm słusznie. Zaufanie pierwszego rządu było ogromne. Ogromne. Czegoś takiego nigdy później nie było. Ale z drugiej strony myśmy byli w pewien sposób bezradni. Bezradni. Pamiętam taki moment, kiedy ja byłam wtedy doradcą ministra przekształceń własnościowych i pamiętam, jak przyszłam do niego z pomysłem, że zrobimy odcinki o prywatyzacji w 40-latku 20 lat później. Niech mi pani wie, że najpierw było: o Boże, przecież oni nas zabiją, a potem się okazało, że można to zrobić i że obśmianie prywatyzacji, obśmianie całej sytuacji będzie zmniejszeniem lęku. I te odcinki 40-latka 20 lat później, produkowane przez Quaterlate Kajtka Kowalskiego, są. Ja o tym też piszę w tej książce.
2: A czym różni się rynek PR z lat 90. od tego, jaki mamy obecnie?
1: Różni się przede wszystkim tym, że jak dostawaliśmy briefy w piątek o 17, a przesłuchanie było w poniedziałek o 9, to w poniedziałek o 9 byliśmy gotowi. Nie było czegoś takiego, że 17 wychodzimy z pracy. Każdy miał takie przekonanie, że warto i że trzeba. Była taka, trochę stachanowców z nas zrobiono, ale myśmy tego chcieli. Nie będziemy ukrywać, że byliśmy dumni z tego, że pracujemy po 18-19 godzin na dobę, że spało się pracy, żyło się pracą, rozmawiało się o pracy. Gdyby w tej chwili zabrakło internetu, to większość agencji PR-owskich leży. Myśmy wtedy po prostu szli do Empiku i sprawdzali, kto jest w jakiej redakcji. Wyciągaliśmy po prostu gazety i je przeczytywaliśmy, sczytywaliśmy. Jeżeli chodzi o publikacje, nie było czegoś takiego jak monitoring mediów. Myśmy go musieli zrobić sami. To były naprawdę pionierskie czasy. I co było istotne, myśmy wtedy nie wiedzieli i nie zdawali sobie w ogóle sprawy, na ile można oszukać społeczeństwo, na ile można uwieść społeczeństwo. Byliśmy bardziej prawdziwi niż w tej chwili.
2: A jak wyglądał lobbying? Nie było żadnych regulacji, więc rozumiem, że była taka pełna swoboda działania.
1: Wie pani, na samym początku, w początku lat 90. do Sejmu wchodziło się po prostu tak jak do każdego innego miejsca. Nie było przepustek, nie było ochrony, każdy poseł był dostępny. Posłowie siedzieli do późna w nocy i rzeczywiście rozmawiali, przepraszam, nie o dupie Marynie, ale o tym, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tym ludziom, takim jak Mazowiecki, jak Kuroń, zależało. Naprawdę zależało, oni chcieli. Czy lobbying w Wtedy nie było takiego pojęcia lobbingu. Proszę pamiętać, że myśmy mieli całą masę upadłych zakładów, naprawdę upadłych. One nie były wiele warte, a jednocześnie myśmy musieli je sprzedać. Równocześnie, tuż za miedzą w Niemczech, niemieckie przedsiębiorstwa, każdy, kto chciał wziąć odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo, dostawał dodatkowe pieniądze od rządu. A my wręcz przeciwnie, musieliśmy je sprzedawać, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu. Więc zupełnie nieproporcjonalne historie. Jeżeli chodzi o lobbing, no cóż, pamiętam, że kiedy Jan Kulczyk przyszedł do pana ministra z skrzynką drewnianą, dwoma butelkami wina, to wszyscy zastanawialiśmy się, czy już je zgłosić do korzyści materialnych i czy możemy się z nim spotkać. Tak to wyglądało. Naprawdę myśmy się byli bardziej wewnętrznie skoordynowani. Ja oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, że nic złego się nie działo. Ale te osoby, które ja znam, te grupy osób, które ja znam, tak mi się wydaje, że tak było. Dziennikarze, którzy zostali wyzwoleni z okowów pisania tylko dobrze i według partii, postanowili krytykować wszystko zawsze i wszędzie. Więc nie byli oni bardzo pomocni dla nowych polityków. Powiem nawet, że pamiętam, były dodatki w pewnym tygodniku, za które ministerstwo płaciło, ale naczelny doszedł do wniosku, że w tych dodatkach, które były od początku do końca oznaczone, że są zaznaczone dodatki, że są sponsorowane, też mieliśmy artykuły absolutnie krytyczne. I moja dyskusja z naczelnym była, mówię, prosta. Mówię, słuchaj, myśmy ci zapłacili, to miało być dokładnie tak, jak ci podaliśmy, to jest tak jak reklama. Nie, bo my mamy swoją niezależność. Z litości w tej chwili nie powiem, który to był tygodnik, który to był naczelny.
2: A jak wyglądało w tamtym, czy profesjonalizacja i regulacja lobbingu czy PR-u była też oczywistym trendem?
1: Nie. Nie, to przyszło razem z wejściem do Unii Europejskiej. O ile pamiętam, ustawa o lobbingu to jest druga połowa lat 2000. Nie mam w tej chwili dokładnej daty. Z tym, że wie pani, może tak, myśmy byli pretorianami tego, co robimy. Myśmy naprawdę w to wierzyli. Nie byliśmy takimi cynikami, jak w tej chwili są politycy i jak są w tej chwili dziennikarze. To był trochę inny świat. Może go wspominam z sentymentem? Na pewno. Może byliśmy naiwni? Na pewno. Może wierzyliśmy, że to, co przyszło do nas, będzie lepsze, fajniejsze, bo pamiętaliśmy lata 80., bo pamiętaliśmy stan wojenny? Na pewno. Czy nam się udało? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tamtym czasie zrobić, na ile nas było stać. Fortuny i ludzie budują się w dwóch okresach w czasie budowy państwa. Wtedy, kiedy państwo się odbudowuje i wtedy, kiedy idzie do wojny. Myśmy mieli w naszym przedziale czasowym i jedno, i drugie. I czas, kiedy państwo było odbudowywane, i teraz, kiedy nie wiadomo, co będzie, a w zasadzie mamy już wojnę hybrydową.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
3: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
2: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
3: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
2: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
3: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
2: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
3: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
2: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są

0: wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje. Powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
1: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
0: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno i wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój, więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
2: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
3: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, w której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
3: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy. Bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
3: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
1: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
4: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie, gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, no i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
1: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie. Co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
4: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

Chyba wrócę do grobu.

dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, Radio Praga.
2: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Przywództwo przyszłości to przede wszystkim wiele nowych kompetencji. To jest oczywiście cała cyfryzacja, technologia i współistnienie z tą technologią, ale nie tylko. To jest cały czas przywództwo empatyczne, dlatego że to człowiek ma być, bym powiedziała, tym guru w technologii. Nie technologia ma rządzić człowiekiem, tylko człowiek. Ale na pewno z czasów globalizacji przechodzimy dzisiaj do czasów, gdzie nie wiadomo, czy ta globalizacja będzie nadal istotna. Zmieniają się naprawdę wartości, które do tej pory były kluczem w świecie i biznesu, i gospodarki, i takiego właśnie świata globalnego. Więc tutaj bardzo ważne jest przystosowanie się do zmian, umiejętność radzenia sobie w tych zmianach, to jest bardzo istotne. I taka otwarta głowa na przewidywanie, co może się wydarzyć, żeby móc sobie z tym poradzić i znaleźć właśnie taką drogę, która pozwoli nam w dobry, bezpieczny sposób przez tę niepewność i przez te zmiany przejść. Czas dzisiejszy, czas niepewności, zmian nie jest łatwym czasem, ale zawsze były zmiany, tylko myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to jest ta umiejętność przystosowywania się, taka otwartość do tego, że coś może wystąpić i my musimy mieć te umiejętności, żeby tym zarządzić, żeby sobie z tym poradzić. Moc wartości, przywództwo w świecie zmian jest takim kompendium mojego doświadczenia ponad 30-letniego. Przede wszystkim chciałam zawrzeć w niej to wszystko, co dla mnie ma znaczenie. Przede wszystkim przywództwo oparte o wartości, przywództwo, które buduje świadomy wpływ, który buduje wpływ w taki sposób, żeby czynić dobro, żeby zmieniać nasze otoczenie, żeby zostawiać dobry ślad dla następnych pokoleń. Myślę, że jako naprawdę doświadczony menadżer przeszłam bardzo wiele dróg i takich, bym powiedziała, łatwych i trudnych, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że będzie to inspirowało młodych liderów, ale nie tylko, i z tej książki właśnie wyniosą coś, co będzie dla nich jakimś może małym drogowskazem na ich życie.

0: Wracamy do amerykańskiego jazzu, do Stanów Zjednoczonych. Za chwilę przed Państwem zaprezentuje się Joshua Redman, urodzony 1 lutego 1969 roku w Berkeley w Kalifornii, amerykański saksofonista jazzowy. Joshua ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda na kierunku nauk społecznych. Muzyka zawsze była bardzo ważna w jego życiu i dlatego też postanowił wystąpić na międzynarodowym jazzowym konkursie saksofonowym imieniem Theoloniusa Monka w 1991 roku. Wygrał ten konkurs, dzięki czemu poznał go praktycznie cały świat jazzowy i mógł już realizować swoją pasję, grać jazz. Pisano o nim w wielkich, sławnych magazynach muzycznych, od Jazz Time przez Rolling Stone czy Down Beat. Był w Polsce z Rodbenem Rogersem i Gregorym Hutchinsonem w 2011 roku. Zagrał fantastyczny koncert w ramach bielskiej zadymki jazzowej. Rok później wystąpił także w jazz klubie pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim. Wydał bardzo dużo płyt, tak naprawdę jak na człowieka, który rozpoczął karierę muzyczną w 91 roku, i lista płyt, które wydał lub w których uczestniczył, to już przekroczyła dobrze setkę. Jeśli chodzi o muzykę, którą zaprezentujemy za chwilę dla Państwa, Joshua pokaże się w dwóch utworach. Pierwszym utworem będzie Moritat, następnie dość długi utwór, 12-minutowy, następnie Soul Dance wraz ze swoim, oczywiście, Joshua Redman wraz ze swoim trio. Serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: Radio Praga.

0: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga wybija rytm.
3: Drodzy słuchacze, pani Beata Przybytek w Jazz Siesta w Radio Praga. Beata Przybytek, uznana wokalistka, pianistka i kompozytorka, prezentuje swój najnowszy album Ja tu tylko śpiewam, który ukazuje się nakładem wydawnictwa SJ Records, a właściwie ukazał się już 14 czerwca 2025 roku. To, jak czytamy w przygotowanym przez wydawnictwo materiale, autorskie wydawnictwo łączy wyrafinowane kompozycje z mistrzowskimi tekstami, tworząc muzyczną opowieść o emocjach, relacjach i codzienności podaną w unikalnym stylu, z wyraźnym jazzowym rodowodem, ale z wycieczkami w stronę soulu, bluesa, R&B, funky i muzyki latynoskiej. Na płycie znalazło się 13 utworów, wszystkie z muzyką Beaty Przybytek i tekstami między innymi Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka, Grzegorza Wasowskiego, Dariusza Duszy i Wojciecha Byrskiego. Na płycie znajduje się również utwór Trzy Zmiany, który to zdobył Grand Prix 3. Festiwalu Piosenki Polskiej Kryształowy Kamerton 2023, potwierdzając wysoką jakość artystyczną materiału. Album został zrealizowany z udziałem czołowych muzyków polskiej sceny jazzowej i rozrywkowej. Bogusława Kaczmara, Adama Kowalewskiego, Damiana Kurasza, Tomasza Machańskiego i producenta Tomasza Kałwaka, którego aranżacje i produkcja nadają płycie nowoczesne, wielowarstwowe brzmienie. Wśród gości specjalnych znalazł się brazylijski gitarzysta Paulinho Garcia, a także Paweł Tomaszewski i Marek Podkowa. Ja tu tylko śpiewam, drodzy Państwo, to dojrzała, bogata muzycznie propozycja, w której spotykają się znakomite teksty i wyjątkowa muzykalność. To płyta, która zasługuje na uwagę mediów, stąd też nasze zainteresowanie Radia Praga, doskonała do audycji radiowych, o czym się za chwilę Państwo przekonacie, i prezentacji w kontekście nowoczesnej polskiej piosenki z ambicją i z oczywiście jazzową duszą. Drodzy słuchacze, zagramy dla Was trzy kawałki Beaty Przybytek. Na początku będzie to pieśń Moje spoko z tekstem Andrzeja Poniedzielskiego, później prognoza pogody z tekstem Jana Wołka i na końcu znowu wrócimy do tekstu Andrzeja Poniedzielskiego w piosence A szczęście. Beata Przybytek, Radio Praga, Jazz Siesta. Serdecznie zapraszam do odsłuchu.

0: Radio Praga.
1: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
2: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic.
3: Radio Praga, wybija rytm.
1: Kolejny raz zapoznajemy się w Jazz Sieście z muzyką klezmerską, a to za sprawą urodzonego w 1936 roku Giory Feidmana, urodzonego w Buenos Aires w Argentynie, bo to argentyński wykonawca muzyki klezmerskiej grający na klarnecie. Giora, czy też Giora, urodził się w domu wypełnionym muzyką klezmerską jako syn żydowskiego imigranta. Otrzymał muzyczne wykształcenie. Rozpoczął karierę w wieku 18 lat jako członek orkiestry Teatro Colón w Buenos Aires. Po dwóch latach w 1956 przeniósł się do, a gdzieżby indziej, Izraela, gdzie został najmłodszym w historii klarnecistą w izraelskiej orkiestrze filharmonicznej. Grał w niej, drodzy Państwo, ponad 20 lat. Na początku lat 70. XX wieku rozpoczął karierę solową. Przeniósł się do Nowego Jorku. Tam rozpoczął tworzenie swojej wizji muzyki klezmerskiej, którą wzbogacał wpływami muzyki poważnej i nurtu współczesnego. Na początku lat 90. XX wieku w odpowiedzi na zaproszenie znanego, wspaniałego reżysera Stevena Spielberga wraz z Inokim Perlmanem współtworzył muzykę do filmu Lista Schindlera. Jego interpretacje muzyki Ory Bad Haim tworzą także ścieżkę dźwiękową do filmów Tamta strona ciszy oraz Comedian Harmonist. O życiu grupy Comedian Harmonist w reżyserii Jerego Wismayera. Drodzy Państwo, Giora Feidman w radiopraga.pl w audycji Jazz Siesta zagra razem z grupą znaną jako Gitanes Blondes i Giora Feidman and Gitanes Blondes zagrają dwa utwory dla Państwa. Pierwszym będą Bubliczki, a zaraz tuż po nich przeniesiemy się do Irlandii i posłuchamy pieśni o poranku typowego irlandzkiego przedstawiciela klasy słabo lub słabiej funkcjonującej na kacu. Zapraszam serdecznie, Jazz Siesta, Giora Feidman and Gitanes Blondes. Słuchajmy.

0: I znowu lądujemy na naszym krajowym, polskim podwóreczku i tu zajmiemy się biografią, życiorysem, twórczością polskiego saksofonisty jazzowego, kompozytora i pedagoga, pana Tomasza Wenta, urodzonego 3 maja 1990 roku w Gdańsku. Jako student klasy saksofonu z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Ipińskiego we Wrocławiu, otrzymując jednocześnie nagrodę Dyplom Roku 2014. Ponadto wyróżniony został nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najbardziej uzdolnionych studentów uczelni artystycznych w Polsce. We wrześniu 2019 roku obronił stopień doktora na Wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie obecnie jest... Radio Prada wybija rytm.
1: Radio Praga.
0: Radio Praga wybija rytm. Jazz jest w radiopraga.pl, formacja Atomic. Drodzy słuchacze, to formacja założona w roku 2000 i już po pierwszych dwóch albumach Fit Music and Boom Boom zarówno ich powiększająca się publiczność, jak i recenzenci muzyczni zaczęli postrzegać ich jako oryginalne brzmienie z całkowicie indywidualną energią, które można przypisać niewielu skandynawskim bandom jazzowym. Mimo że początkowo traktowano jako swego rodzaju bunt wobec specyfiki skandynawskiego dźwięku, którego przykład stanowili norwescy artyści takich wytwórni jak ACM, Atomic sami stali się nowym rodzajem unikalnego brzmienia. Nie ukrywają swojego podziwu dla czołowych amerykańskich muzyków jazzowych, takich jak Duke Ellington, Archie Shepp, Charles Mingus czy George Russell, by wymienić oczywiście tylko kilku, ale muzyka Atomic jest także wynikiem równie wielkiej miłości do europejskiego free jazzu i muzyki improwizowanej. Informacje na temat Atomic uzyskałem i przeczytałem dla Państwa z jazzpress.pl. Za chwilę trzy utwory. Formacja Atomic, Laterna, Major i na koniec Lost City. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Otwarta rampa. Zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz. Radio Praga, wybija
1: rytm. Margo S., czyli Małgorzata Staniszewska w Radio Praga w audycji Jazz Siesta. Posłuchajcie Państwo o tej artystce. To wokalistka, również jazzowa, która pierwsze stopnie swojej nauki przeszła w Polsce, by w końcu wyjechać i kontynuować swoją edukację na Konserwatorium Muzycznym przy Brooklyn College, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Tam też otrzymała dyplom magistra w klasie wokalnej u pani profesor Anny Skibiński. Margo śpiewała solowe partie w rozlicznych produkcjach operowych. I tu mam wymienionych kilka oper, między innymi w New York Lyric Opera w Carnegie Hall, ale jak się okazuje, zawsze miała jazz w sercu i chciała śpiewać jazz. Zaczęła studia z jednym z najwybitniejszych wokalistów jazzowych nominowanych do Grammy, czyli z Theo Blackmanem, oraz tuż potem zaczęła studia doktoranckie na Wydziale Kompozycji Jazzowej na Five Town College. Margo występowała w wielu miejscach i w wielu klubach ze swoim jazz ensemble, a w 2020 roku otrzymała dotację, tak można powiedzieć, dzięki której mogła sobie pozwolić na komponowanie swojej muzyki i dzięki temu skomponowała i nagrała swoją debiutancką płytę Ashes and Diamonds, której fragmenty posłuchacie, drodzy słuchacze, za moment. Płyta powstała również dzięki pomysłowi Anny Male-Ady, menadżerce Stana Borysa, po koncercie, na którym Margo wykonała piosenkę Stana, prawdopodobnie działo się to po koncercie, na którym Margo wykonała piosenkę Stana Borysa, coraz to z ciebie jako z Drzazgi Smolnej. Stan Borys jest obecny na płycie Margo S., z której za chwilkę fragmenty wysłuchamy. Stan Borys recytuje końcówkę piosenki Coraz to z ciebie. Piosenka ta została przetłumaczona na język angielski pod tytułem Ashes and Diamonds i jest tytułową piosenką na debiutanckiej płycie Margo. I ją też, drodzy słuchacze, posłuchamy. Na płycie Margo grają wybitni jazzmeni z Nowego Jorku. Drodzy Państwo, są to m.in. Dawid Kikowski, Spike Wilmer, Stacy Dillard, Ricky Rodriguez, Leandro Pellegrino, David Hawkins czy Stefano Battaglia. Płyta została wydana przez wytwórnię True Revolution Records 4 kwietnia 2025 roku. Drodzy słuchacze, w Jazz Sieście posłuchamy jak zawsze trzech kompozycji z płyty. Zaczniemy od pieśni, tak, od piosenki New York City Streets. Potem usłyszycie Stormy Waiter i na końcu Fight for Life. Margo S., czyli Małgorzata Staniszewska w Radio Praga Jazz Siesta. Grajmy.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
3: DJ Scyr,
2: Vera Icon,
4: Maja Kolczyńska.

Za chwilkę w Jazzieście posłuchacie Państwo muzyki rodem z Francji. Formacja Giz Way to właśnie francuski projekt stworzony i prowadzony przez Geralda Gigi Bonegrace, kompozytora i muzyka działającego właśnie we Francji. Niewiele informacji można znaleźć na temat samego muzyka, dlatego od razu przejdę do kompozycji, które dla Państwa zaprezentujemy. Formacja Giz Way w Jazzieście zaprezentuje się z płyty Patchwork, która jest doskonała w każdym właściwie momencie, bo przede wszystkim charakteryzują potężna sekcja rytmiczna, która z niezwykle mocną sekcją dętą, można powiedzieć, oferuje nam podróż od funku do muzyki latynoskiej. Tam też oczywiście pojawiają się elementy jazzu czy afrobeatu. Mało tego, w tym projekcie, w płycie Patchwork Giz Way, w ramach tak zwanego chyba swojego rewolucyjnego podejścia do muzyki, zaprosił jeszcze 3 raperów. My w Jazzieście zaprezentujemy Państwu 2 utwory i naprawdę warto się nad nimi skupić, warto je odsłuchać. Pierwszym z nich to Once Upon a Time, a drugi to Saint-Marie. Serdecznie zapraszam w Jazzieście, nie pierwszy, mam nadzieję, przepraszam, pierwszy, ale nie ostatni raz, formacja Giz Way Geralda Gigi Bonegrace'a. Serdecznie zapraszam do słuchu.

0: Radio Praga. Szanowni słuchacze, Jess jest się wspaniała, cudowna, piękna kobieta, która się nazywała scenicznie, przyjęła przydomek sceniczny Peggy Lee, ale urodziła się jako Norma Deloris Ekström. Urodzona 26 maja 1920 roku jako szóste z siedmiorga dzieci Marvina Olofa Ekströma, pochodzącego ze Szwecji, i żony Selmy Amelie, pochodzącej z Norwegii. Gdy miała 4 lata, zmarła jej mama, a ojciec wkrótce ożenił się z niejaką Mini Schaumberg Wiese, która, jak podaje źródło, mogła, czy też miała nawet, znęcać się fizycznie i psychicznie nad pasierbicą. Czy to miało jakikolwiek wpływ na samą Normę, tego źródło nie podaje. Dorastała w Jamestown, w Nortonville i w Wimbledonie, gdzie w 1937 roku ukończyła naukę w Wimbledon High School oraz śpiewała w uczelnianym zespole. W 1936 roku śpiewała już w radio Key of VC Wally City, a rok później, w 1937, dostała pracę w radiu WDAA za namową niejakiego Kena Kennedy'ego, dyrektora programowego rozgłośni. No i wtedy właśnie przyjęła pseudonim, zresztą wcale się temu nie dziwimy, przy tak trudnym nazwisku, pseudonim artystyczny Peggy Lee. Już bardzo wcześnie, w wieku lat 17, wyprowadziła się z domu rodzinnego i zamieszkała w Hollywood. W 1942 roku nagrała utwór Somebody Else Is Taking My Place, który cieszył się popularnością w amerykańskich rozgłośniach radiowych. 2 lata później wydała single Why Don't You Know The Right, który okazał się wielkim przebojem i rozszedł się w ponad 1 miliona egzemplarzy w kraju, a także znalazł się w ścieżce dźwiękowej do filmu Stage Door Canteen. W tym samym roku wystąpiła również w filmie The Powers Girl, a w latach 40. nagrała kolejne piosenki dla wytwórni Capitol. W 1970 roku, to taka jeszcze fajna informacja, podjęła współpracę z Paulem i Lindą McCartneyami, którzy podarowali jej utwór Let's Love. Była 4-krotnie zamężna. Jej mężami byli gitarzysta Dave Barbour, aktor Brad Dexter, aktor Dewey Martin i perkusjonalista, moi państwo, Jack Del Rio. Peggy Lee, czyli Norma Deloris Ekström, zmarła 21 stycznia w 2002 roku w Los Angeles. W naszym radio Peggy Lee zabrzmi 2 razy w Jazzieście. Będzie to jej utwór pod tytułem Mack the Knife, a po nim Strangers in the Night. Szanowni Państwo, Peggy Lee w Jazzieście w radiopraga.pl. Zapraszam.
1: Pretty teeth, dear, and he shows them pearly white.

on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki. Hey! Wyszedł Józef!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

chociażby zdradził cię jak faszysta, choć jego grzechów straszliwa lista, i choćby żył bez nieba, to krzyczeć nie trzeba, człowiek

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: to jak tańczyć nie wiem.
1: Wesołe miasteczko, wesołe miasteczko, pistaszki i ptaszki i starszy pan z teczką, i świnie i dynie i hajda na błoń.

wesołe miasteczko, miasteczko wesołe. I nagie zwierzęta, i baby gołe. A co to wam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. Wystarczy laurowy wieniec na skroń i poziomkowy koń. Ach, tu się żyje.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty otuchy nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. W gryzocie pasma zbyt chudych dni, twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy.

każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima, bez

coś w rozmowie. Tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

a ty oczy masz uparte, ty budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie,

gorzkach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w poluszkach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć.

0: To jest audycja nadesłana do Radia Praga. Muzyka polecana przez wydawców muzycznych.
1: Cześć, tu zespół Panny z mokrą głową.
2: Kiedyś śpiewałyśmy razem jako nastolatki w Sandomierzu, a teraz postanowiłyśmy wrócić. I to wrócić z pierwszym singlem.
1: Zapraszamy Was do posłuchania naszego pierwszego, nagranego po 20 latach, singla Wisły wstęgą połączeni. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Cześć, z tej strony Olka. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj razem posłuchać mój najnowszy singiel Nie Szkoda. Jest to piosenka o tym, że nie warto na siłę czegoś robić i że warto takie rzeczy odpuszczać, bo ich nam nie powinno być szkoda. Bardzo jestem dumna z wersu mojego ulubionego w tej piosence, który brzmi: nikt już się nie nażra na mój koszt. To piosenka o tym, jak odnaleźć się, będąc zagubionym, o tym, jak morze, plaża, piasek, słońce przypominają nam o cykliczności roku i jaką to daje nam siłę odnowienia. A za tą siłą odnowienia idzie zawsze taki, w moim przypadku, pozytywny ruch wznoszący w górę, kiedy mogę coś zmienić na lepsze, wyjść z czegoś, co mi nie odpowiada, zrezygnować z relacji, które mi nie służą. No i właśnie o tym odzyskiwaniu tego rytmu, zaufaniu sobie i swoim instynktom jest mój najnowszy singiel Nie Szkoda. Nagrywałam go w Sopocie i mam nadzieję, że usłyszycie tutaj ten morski klimat. W zasadzie nie nagrywałam go w Sopocie, napisałam w Sopocie tekst i też tekst jest, ten Sopot jest tam uwzględniony, więc mam nadzieję, że udzieli Wam się troszkę tej wakacyjnej, odpuszczającej, lekkiej energii. Pozdrawiam, Olka.

Cześć, to Marcin Rażynek, Atmosphere. Zapraszam do wysłuchania naszej nowej piosenki. Nikt jej nie wie, a później to już do zobaczenia na koncertach.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Anita oraz Kuba z zespołu EKTO. Za chwilę usłyszycie nasz najnowszy singiel 4. Jest to utwór o próbie odnalezienia równowagi w świecie pełnym chaosu. Liczba 4 przewija się w nim na wiele sposobów. Od podążania we wszystkie cztery strony świata, po życie w zgodzie z naturą, która pozwala nam zawsze spadać na cztery łapy. Inspiracją do powstania tej piosenki była obserwacja kota, więc być może szczególnie bliska okaże się ona wszystkim kociarzom i kociarom. Bardzo cieszymy się, że 4 trafiło dziś do audycji Nadesłane w Radiu Praga. Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Singiel Czy będziemy się pamiętać tworzyłam w nastroju tęsknoty za czasem dzieciństwa, czasem, który wspominam z wielką nostalgią, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą po prostu wiecznie. I myślę, że wielu milenialsów ma taką potrzebę zatrzymania czegoś, co przemija zbyt szybko, wpisaną naturalnie w swoją generację. Więc myślę, że ten singiel otwiera w mojej twórczości taką erę, taki rozdział właśnie nostalgii, która absolutnie nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse, ale jednak jest coś takiego nieopisanego, taka nieopisana tęsknota, która w aktualnym czasie wpisuje się w moje melodie, a już trochę ich w szufladzie mam. I właśnie utwór Czy będziemy się pamiętać otwiera ten nostalgiczny rozdział mojej kariery.

zodekalnym, jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy. Każdy wyczyta z niej pewnie coś innego, osobistego dla siebie. Najważniejsze, że dziewczyna, o której napisałem, nie wierzy to o niej, choć może się domyślać. Muzycznie to jeden z bardziej wprost rockowych numerów, które zrobiłem, ale wprawne uszy wyłapią tam też funkowe progresje na basie i właściwie gospelowe organy. Na wierzchu natomiast po prostu szybka, tight perkusja i bezpretensjonalne gitarowe młócenie. Mam nadzieję, że ten numer coś w was obudzi, zagrzeje krew, pchnie w dzikość namiętności, a jeżeli nie, to chociaż, że pochodzi noga. No to teraz, ciało elektryczne.

Cześć, to ja, Michał Kisielewski i zaraz będziemy elektryzować wasze ciała. Mój nowy singiel to w sumie bardzo romantyczna historia o spotkaniu przeciwieństw w charakterze na tle klasowym, a nawet

może zacznę myśleć. Pójście na zwarcie doprowadzi do eksplozywnych rozstrzygnięć. Taniec odległych planet, przeciwnie jest przyciąganie. No mamy

Hej, nazywam się Klara Wysocka i wracam do Was z moją najnowszą piosenką o nazwie Gdybym Mogła. To piosenka o dystansie, który zwiastuje kłótnie. O niepewności, która przeradza się we frustrację i w złość. To pewnego rodzaju ujście tej energii, takiego stojącego powietrza, które poprzedza burzę. Jest to również trzeci singiel z nadchodzącego EP, które nazywa się Wewnątrz i wydaje je 24 czerwca. Zapraszam Was do słuchania.

zamraźni albo ignorujemy, że jesteśmy łatwo palni. Na ten moment całkiem gęsta atmosfera. Nie wiem, czy ty też się boisz i czy trzeba będzie dziś wybierać, kto zacznie

Piosenka Czule mówię siedzi we mnie już od wielu lat. Szukałam tylko melodii, żeby wyrazić to, co we mnie i pewnie w wielu, nie tylko kobietach, ale ludziach, mężczyznach, ale też dzieciach. Ponieważ bardzo długo nie dawałam sobie samej dojść do głosu z moimi emocjami, z moimi frustracjami, z moimi kompleksami. Nie miałam dla siebie litości i bardzo, bardzo siebie surowo oceniałam. A w tym momencie odpuszczam to wszystko. Odpuszczam i przed lustrem, i wobec siebie, swoich emocji i w ogóle tego, jaka jestem. Odpuszczam sobie i biorę siebie taką, jaką jestem.

0: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Hejka, tu Husky. Zapraszam Was do posłuchania mojej debiutanckiej epki Między Słowami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia.

0: Między słowami kryje się wiele. Emocje, doświadczenia, myśli. O tym właśnie śpiewam. Ta epka to zbiór bardzo ważnych dla mnie piosenek. Niektóre powstały nawet kilka lat temu, ale cały czas ze mną rezonują. Jakiś czas zastanawiałam się, jak mogłabym zadebiutować i pokazać się światu, ale stwierdziłam, że chyba najlepiej pokazać siebie z tej najprawdziwszej, surowej strony. Piosenki, które pojawiają się na epce, to strony wyrwane z mojego pamiętnika, gdzie zawsze zapisuję swoje najskrytsze myśli i lęki.
1: Cześć, tu Klara Wysocka, a przed wami mój najnowszy singiel o nazwie Bezkompromisowo. Serdecznie zapraszam do posłuchania.

Cześć, z tej strony Maciek Bąk, a mój nowy singiel nosi tytuł Kolejny rok upłynął. I to jest trochę taka historia o dialogu wewnętrznym człowieka, który z jednej strony żali się na to, że ciągle popełnia te same błędy, kręci w kółko, nie może się wyrwać z takiego ślepego jakby tańca porażek, a z drugiej strony jego alter ego, które bezlitośnie punktuje jego porażki i w sposób kąśliwy wytyka mu to, że czas płynie, a bohater nic nie robi ze swoimi błędami, nawykami. Tak więc myślę, że to taka trochę uniwersalna historia i każdy z nas gdzieś tam ma jakiś taki obszar, w którym trochę się kręci w kółko, trochę powtarza te same błędy, mimo tego, że wie, że do nikąd nie prowadzą. Koniec końców zawsze uderza nas ten bezlitosny fakt, że czas płynie dalej i to jest trochę taka mantra, która wraca, przed którą nie da się uciec. Ciekawe jest to, że utwór powstał w dużej części 10 lat temu, kiedy została nagrana perkusja i bas, ta, która jest w nagraniu. Ja dopiero niedawno napisałem melodię i tekst po polsku. To jest garażowy rock, jak najbardziej. Kąśliwy, taki jadowity, brudny kawałek, ale z lekkim twistem w stylu lat 50. i spuszczeniem oka do surf rocka. Myślę, że to jest po prostu utwór, który puszcza oko, ale jednocześnie jest bardzo kąśliwy. I wydaje mi się, że ten klimat fajnie przenosi się w teledysku, który został wypuszczony razem z singlem i który trochę nawiązuje do podcastu. Ten wewnętrzny dialog bohatera jest przedstawiony jako rozmowa podczas wideo podcastu. Więc nie wszystko w tej rozmowie idzie tak, jak powinno. Wdziera się odrobina chaosu. Tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Pozdrawiam, Maciek Bąk.

Makaron to piosenka o pustce, o zagubieniu wśród oczekiwań i marzeń o życiu jak z Instagrama. Też o tęsknocie do czasów, gdy wszystko było jasne i zrozumiałe. W ogóle forma piosenki ma oddać chaos i taką pulpę świata, w którym tak egzystujemy, ale nie żyjemy, nie potrafimy się cieszyć z tego, jak to życie wygląda. Jesteśmy bombardowani sloganami, jakimiś wizualizacjami, które nie mają powiązania i potem mieszkają sobie w naszej podświadomości, a my nie potrafimy z nich wydobyć sensu, bo one nie mają tego sensu po prostu.

Cześć, z tej strony Kuba z Madame Affair. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i zapraszam Was do odsłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem W Twoich rękach. Jest to piosenka o największym złodzieju dopaminy wszechczasów. Koniecznie dajcie znać, napiszcie do nas, czy utwór Wam się podoba. Pozdrawiamy.

Pal, a ktoś inny nalej, wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech, nim zasnę. A znowu gapię się w ścianę. Kiedyś mieliśmy te plany, teraz

Hej, tu Michał Ksielewski i Śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne wjazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Domi Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczecińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój, myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć, jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Butterfly M to piosenka, która opowiada o bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własność.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość układa się w spokojny, kojący utwór o charakterze popowo-alternatywnym. Damian Sikorski, pozdrawiam.

Czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem Czerni, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o Czerni, o modzie, o ponadczasowości Czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli i raczej...

Bóg stworzył ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Gotów jestem kochać, gdy me fety

0: a z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Aga Kiepuszewska. Z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania piosenki Dotyk, czwartego singla z albumu Cisza Wszystkich Łąk, który będzie miał swoją premierę w streamingach już 17 kwietnia. A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że to tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. Ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie, odzyskanie spokoju. Nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć. Bo zaczynamy rozumieć, że to część życia. Widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. We warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusję autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczyciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że Cisza Wszystkich Łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój

chłosta, z każdą minutą zmienia mi się postać. Zostaw chociaż kontakt, może nam jeszcze uda się w coś wplątać. No taka właśnie jesteś, najpierw moich tester. Czekasz tylko aż powód ci dam. Przygnieciona skrętem, siedem słodkich nieszczęść. W sumie jak

Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Hej, z tej strony Borons. Jeżeli w tym roku obchodzisz walentynki solo lub z kotami, polecam mój nowy singiel pod tytułem Polecam się. Miłego słuchania!

0: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki, pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem, jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy ciar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
1: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski, malarz i nasz dobry kolega. Okładka nie jest tylko dekoracją, ale kolejną warstwą opowieści. Ten utwór jest o życiu w konserwatywnym kraju. O ciągłych próbach dopasowania się, który nigdy się nie przenosi ulgi. O niepisany kodeks zasad, który wszyscy zdają się znać i który każe analizować każdy gest, każde zachowanie, tylko po to, by znaleźć powód do oceny albo komentarza.
0: Muzycznie gramy surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężkie gitary, gęste aranżacje i bardzo bezpośrednie środki wyrazu stały się dla nas naturalnym językiem. When I Walk opowiada o dysocjacji i o różnych częstych, powierzchownych próbach radzenia sobie z nią, o iluzji, że zmiana maski albo roli pozwoli nam stać się kimś innym.
1: Jako zespół, niezależnie od tego, jak blisko normy się poruszamy, zawsze wzbudzaliśmy kontrowersje. Słyszeliśmy komentarze od osób deklarujące bardzo dalekie poglądy od naszych, które jednocześnie przyznawały, że oglądanie naszych koncertów wywołało w nich nieoczekiwane refleksje. Bez względu na to, jak wyglądamy i jak się poruszamy, zawsze pojawiają się pytania. Zamiast z nimi walczyć, postanowiliśmy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku dojść do głosu i doświadczyć świata w roli klauna. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że nigdzie nie pasuje. Zawsze żałowałem, że nie dodał, że to we mnie lubi najbardziej.

0: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
1: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie i moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza, i mieszkałam w Bieszczadach. Pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę, nie wiem jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo, dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki Z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie. Może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała. Ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. I to jest, tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię? Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam na NATO, w NATO i miałam takie, jakby o czym my rozmawiamy? Jakby, co ustaliliśmy po tym spotkaniu? To spotkanie trwało bardzo dużo,
0: I nic nie
1: długo.
0: wynikało.
1: Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi, jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to, jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: To dalej
1: powiedział.
0: jeszcze przekonywałaś się, że może jednak.
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby, i oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników, nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie, a z czego jesteś w stanie zrezygnować? I ja powiedziałam, z niczego. No, a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie i w ciągłym rozmyślaniu. I był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Choć rzeczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tę decyzję finalnie. Bo to się wiązało też trochę z wyborem, czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no, jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu, ale to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, zespołu, i on mi opowiadał, jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda, i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie, hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w NATO. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już no, że już takiego jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę. Że jakby to, wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska, to ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mnie za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam Cię za to, jak ta Twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali? Znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie, miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała Cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zdawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie? Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi, Kasia, jakby ty, jakby może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić, i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja
0: Ja
1: byłam,
0: rozumiem.
1: tak, ja byłam bardzo lubiana i jak miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby. Co też pokazuje coś, tak? Że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak? No bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? A
1: Tak.
0: nie dla ciebie.
2: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: Powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca, czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują.

0: Radio Praga.
1: w tym kontekście zawodowym. Natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju i ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię. Czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół, na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miała otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi, po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też często.
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak, to zdecydowanie, tak. Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, a jak coś ci dolega, no to no musisz sobie z tym poradzić. Weź się w
1: Tak.
0: garść, poradź sobie,
1: Weź
0: tak?
1: się w garść,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: To są
0: To
1: też takie.
0: najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku parę setek razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. I ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. Myślę, że to jest coś, co słyszymy, wiesz, co
0: Tak.
1: słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak. To też często, często
1: Prawda?
0: to i w domu, i w szkole, i
1: Tak.
0: wszędzie, wszędzie każdy nam to powtarzał.
1: Tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii. Teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym.

0: jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy, i no, robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, no, sprawia, że coś w człowieku się zmienia. Szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy i nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część
1: Przyjemna.
0: przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
1: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki wyjazd?
0: To jest 6
1: Okay.
0: dni, 5 nocy.
1: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. No, objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej. A że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu po
0: Jasne,
1: prostu.
0: jasne.
1: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem i to jest naprawdę zimna woda.
0: To jest zimna woda.
1: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie,
0: W
1: no to
0: Bałtyku czy w jeziorach?
1: w jeziorach, to ta woda jest cieplejsza
0: 10,
1: niż
0: 12 stopni, no.
1: tam jak w maju byłem na przykład.
0: Aha. Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
1: Tak.
0: Norwegia też jest ciepło, bo jest takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, jak było nam gorąco, wiesz, byliśmy, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I on taki, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. I ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam, ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku, bardzo, ona się bała wody zimnej, w takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się, wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki i to jest to, kiedy wchodzimy my. I ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, okej, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech i on jej zaczęło puszczać i jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
1: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
0: Zdecydowanie.
1: Ja przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić.
0: Tak.
1: Z automatu, no, pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
0: Dokładnie.
1: No, jest to niesamowite uczucie, też polecam.
0: Tak, jest to też narzędzie po prostu. Oddech jest absolutnie genialnym narzędziem regulującym. I myślę, że w sytuacji stresującej, stresowej, my o tym zapominamy. I poprzez taką ekspozycję, w której to jest taki trening, według nas jesteś w stanie później w życiu, w sytuacji bardzo stresującej, do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
1: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia
0: O, wspaniale.
1: morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no, tak chyba za 3 lata już też wchodzi, także działamy.
0: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
1: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online?
0: Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
1: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
0: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
1: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować?
0: Wiesz co?
1: Miałaś takie momenty w ogóle?
0: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno, że scrollowanie po prostu jest u mnie automatyczne, że nawet jakby nie wiem, że wchodzę na tego Instagrama, ale na niego wchodzę. Dobrym dla mnie taką informacją było zainstalowanie sobie na pulpicie telefonu informacji, ile ja siedziałam dzisiaj na przykład na Instagramie. Jak ja to zobaczyłam, to ja miałam takie, nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
1: Chwilowe, to
0: No
1: prawda.
0: absolutnie i to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe, to jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich no po prostu narzędzie do pracy,
1: Tak.
0: narzędzie do zbierania informacji, narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
1: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
0: No
1: dzisiaj,
0: właśnie,
1: tak?
0: dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się
1: No
0: spotkać,
1: tak.
0: gdyby nie social media.
1: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak? Po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, a przeczytam tylko maila i 2 godziny
0: Tak,
1: później dalej
0: dokładnie.
1: scrollujemy.
0: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie. I ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
1: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj Cię stresują?
0: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii, na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend. Miejsce offline dla naszej społeczności. Bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, w którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś
1: No tak.
0: nowa inicjatywa. Także absolutnie tak i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
1: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest przed 5 lat na przykład?
0: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
1: Dorastamy.
0: Tak, prawda?
1: Całe życie dorastamy. No tak, tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia, jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
0: Tak.
1: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
0: Wiesz co, na pewno to jest może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
1: tak jak
0: u mnie, się wyłącza i to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc to jej ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. To. Jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje, bo coś jest nie tak i tutaj jest, ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka, czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety.
1: Tak.
0: Więc to właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem. W którym jakby, albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne. Albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to, wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
1: No tak, tak, to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przenosi.
0: Tak.
1: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. Ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy jakieś powiedzenie. Coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego zrobić.
0: No, tylko że są inne priorytety, nad którymi też się nie zastanawiasz. Bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, jak to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać. Czyli pobyć trochę samemu, samej, gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby Na przykład wyjechać pod namiot,
1: No
0: wynająć ten namiot, nie trzeba go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków, dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi, albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień i pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu i no jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i wypośrodkować.
1: No tak, no, zmienia całe życie jakąś w drugą skrajność zupełnie, to też nie jest zawsze dobry kierunek, tak?
0: Tak.
1: Więc trzeba wszystkiego tak powoli też próbować. Tak jak mówiłaś o namiocie, to teraz te duże sklepy wynajmują namioty na
0: Dokładnie.
1: weekend. Można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz
0: są.
1: Tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata, można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić.
0: Wow,
1: tak?
0: To nie wiedziałam. Super inicjatywa.
1: No, także możliwości jest teraz naprawdę, naprawdę dużo. Trzeba tylko chcieć i korzystać.
0: Mieć otwartość.
1: Tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
0: Pewnie.
1: Kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać. I coś przeżyć innego.
0: Dokładnie.
1: Lub pojechać do Norwegii.
0: Freeze Your Mind, zapraszam.
1: Może mi się jakąś grupę uda zebrać.
0: O proszę.
1: Zobaczymy.
0: Ja zapraszam do współpracy.
1: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował.
0: Super.
1: No kto wie, zobaczymy, może się uda. Teraz mam do ciebie tak 10 szybkich pytań. Dziesiątka wylogowania.
0: Ile mam czasu? To jest.
1: Jak najszybciej.
0: Jak najszybciej.
1: Krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do norweskiego fiordu.
0: Dobra, lubię.
1: Morze czy góry?
0: Both.
1: Hotel czy namiot?
0: Och! Zależy, jaki mam humor.
1: Ciężkie pytania widzę.
0: Bardzo.
1: Telefon czy książka?
0: Książka.
1: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
0: Samotna wyprawa.
1: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
0: Samemu.
1: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
0: Z ekspresu.
1: Wschód czy zachód słońca?
0: Wschód.
1: Spokój czy przygoda?
0: Both.
1: Zdjęcia czy wspomnienia?
0: Wspomnienia.
1: Cisza czy muzyka w tle?
0: Cisza.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pierwsza miałaś takie problemy przy tych pytaniach.
0: Wiesz co, bo naprawdę dla mnie ja jestem osobą, która...
1: Zależy od nastroju.
0: Wiesz co, łączy dużo... Dużo skrajności. Ja jakby właśnie jeszcze pracując na etacie, wiesz, w bardzo bezpiecznym środowisku, w bardzo eleganckim, prestiżowym środowisku, dla mnie moje wakacje to była właśnie wyprawa na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej, wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia, ale jakbym miała robić tylko to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem czy hotelem, bo to jest 50 na 50 dla mnie.
1: Jedno drugiego nie wyklucza.
0: Dokładnie.
1: Tak jak my jedziemy czasem na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, No to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu
0: Dokładnie.
1: rozkładać
0: I
1: i
0: to jest fajna elastyczność.
1: tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
0: Tak. No i myślę, że to jest fajny balans i myślę, że to jest właśnie też bycie, jakby wiesz, tak bardzo osadzonym w sobie, bo moim zdaniem bycie offline i regulowanie się przez jakby bycie w naturze nie wyklucza tego, żeby mieć, wiesz, zdrowe życie zawodowe i bardzo dobrze zarabiać.
1: No pewnie, że tak. Nie trzeba od razu rezygnować ze wszystkiego
0: Oczywiście.
1: i zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować?
0: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl. A jeżeli raczej interesuje Cię współpraca jeden do jeden właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama kasia_kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
1: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
0: Ja dziękuję bardzo za pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały. I ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też się otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu,
1: Pewnie.
0: ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za bardzo fajne pytania. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast. Mówiłaś, że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne, także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą w zakresie higieny cyfrowej i gier komputerowych, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, czym się zajmuję, czyli o psychologii właśnie, jak używać wiedzy psychologicznej, jak rozwijać swoje umiejętności miękkie, żeby nam się wszystkim żyło lepiej. Temat dzisiejszego odcinka jest bardzo przyjemny, a jednocześnie bardzo kontrowersyjny, mianowicie korzyści wynikające z gier komputerowych. Jako że wiele osób ma o grach bardzo negatywne mniemanie i bardzo niewielkie pojęcie odnośnie tego, co one właściwie mogą dawać i jak dużo dobra wnoszą w życie ludzi, nawet ludzi, którzy nie grają w taki sposób stricte zorganizowany, czy nawet ludzi, którzy nie mają jakiejś dużej wiedzy odnośnie zdrowia psychicznego. Po prostu zwykli ludzie, którzy pasjonują się kulturą cyfrową, którzy miło spędzają czas, rozwijają przez granie w gry szereg bardzo ważnych umiejętności i to jest piękne i jest w tym dużo jakości. I dzisiaj o tym wszystkim będę bardzo szczegółowo opowiadał. Będę o tym szczegółowo opowiadał, dlatego że część treści, którą dziś wspomnę, pojawiła się w poprzednich odcinkach, w których opowiadałem o korzyściach z higieny, ogólnie z mediów cyfrowych i w którym opowiadałem ogólnie o grach komputerowych, więc to się trochę zazębia. Natomiast myślę, że warto ten aspekt korzyści pogłębić. Będę odnosił się do kilku artykułów naukowych, będę odnosił się do wielu historii, czyli dowodów anegdotycznych. Będę odnosił się do moich własnych doświadczeń. Także tu jest po prostu dużo, dużo treści, którą mam do przekazania. I to jest też coś ciekawego, że naprawdę nie byłem pewien, czy ja zdążę się wyrobić z tym podcastem, dlatego że mam niezwykle napięty tydzień. Natomiast no, usiadłem sobie i zacząłem oglądać do tworzenia Ligę Mistrzów w EAFC w grze komputerowej, tak jak dorosłe chłopy grają w piłkę nożną na kompach o całkiem niezłe pieniądze. No i stwierdziłem, że w międzyczasie porobię notatki do tego podcastu i zobaczę, co mi wyjdzie. W ciągu bodaj godziny myślę, że całość odcinka zaplanowałem i z dużym prawdopodobieństwem zaplanowałem więcej kontentu, niż będę w stanie w tej godzinie zmieścić. Zaczynajmy. Zaczynajmy od powtórki standardowo, od powtórki tego, co było w poprzednich odcinkach. Dokładnie w poprzednim jednym odcinku. Opowiadałem tam o tym, że występują trzy duże typy gier. Należy to odróżnić od gatunków gier, dlatego że gatunków jest bardzo dużo i ten podział gatunkowy jest tak na dobrą sprawę nieścisły i nikt takiej teorii, jak w przypadku teorii literatury, nie spisał. Natomiast te trzy główne typy gier to są gry strategiczne, symulacyjne, które są podobne do jakichś materiałów edukacyjnych czy po prostu symulujących rzeczywistość. To są gry fabularne, którym jest najbliżej do książek, filmów. I to są gry e-sportowe, którym jest najbliżej do sportu. I w tym podziale większość gier nam się zmieści. Oczywiście mamy też gry edukacyjne, gry MMORPG, które są gdzieś pomiędzy fabularnymi a e-sportowymi. Gry mobilne różnego typu, które właściwie trochę nie wiadomo, jak zakwalifikować, bo dużo w nich jest codziennej rutyny, trochę w nich jest rywalizacji, dużo jest w nich zagrożeń. W każdym razie większość gier da się w te kategorie wpasować. Opowiadałem też o trzech
podstawowych potrzebach, które zaspokajają nam gry. I tutaj gry w znaczeniu znacznie szerszym niż tylko programy komputerowe. Tym zajmuje się nauka zwana ludologią, czyli dlaczego ludzie grają w gry. Od igrzysk olimpijskich, starożytnych, przez kości, przez turnieje rycerskie, karty, planszówki, aż do gier komputerowych, zaspokaja to trzy główne potrzeby. Potrzeby społeczne, czyli socjalizację, potrzeby edukacyjne, wiedzowe, rozwojowe, rozwój umiejętności i potrzebę rozrywki, która jest też niebagatelna i istotna. Także to tytułem przypomnienia. I zaczniemy naszą wymieniankę zalet od umiejętności twardych. Tu będę odnosił się głównie do gier symulacyjnych i strategicznych. O co chodzi z umiejętnościami twardymi? Jest to bardzo proste. Mianowicie, jeżeli ktoś gra w grę, w której kieruje ciężarówką, uczy się kierować ciężarówką. Jeżeli ktoś gra w grę, w której zarządza firmą, uczy się zarządzania firmą. Jeżeli ktoś gra w grę, w której zarządza drużyną piłkarską, uczy się zarządzania drużyną piłkarską. Jeżeli ktoś gra w grę, w której kieruje starożytnym Rzymem, uczy się historii. Czy którym kieruje średniowieczną Anglią, też uczy się historii. Teraz możemy pomyśleć, bo te gry są takie proste, banalne, głupie. No właśnie, gry symulacyjne osiągnęły ogromny poziom szczegółowości i biegłości. Oczywiście to zależy od konkretnego tytułu. Są tytuły, które są mega uproszczone i nie niosą ze sobą wiele wiedzy, umiejętności. Natomiast jest dużo tytułów, które mają niezwykle wysoki poziom szczegółów i niezwykle wysoki poziom jakości, zarówno graficznej, gameplayowej, jak i logicznej. I to jest wszystko prawda, że kierowcy ciężarówek grają w Euro Truck Simulator 2, że dzieciaki, czy młodzież, która ma bardzo dobre wyniki z historii, faktycznie gra w gry o charakterze historycznym. Ba, to są jeszcze lepsze rzeczy. Wielu dobrych graczy, konkretnych symulatorów czy konkretnych strzelanek, a strzelanek na rynku jest bardzo dużo, jest zatrudnianych przez armie światowe do kontroli dronów. Dlatego, że w przeciwieństwie mają oni lepszą umiejętność zarządzania ryzykiem niż przeciętny żołnierz. Mniej się boją i są w stanie po prostu wykonywać akcje skuteczniej. Szereg menadżerów piłkarskich grało w Football Managera. Ba, co najmniej dwie osoby dzięki graniu w Football Managera zostały profesjonalnymi menadżerami piłkarskimi. Także gry symulacyjne mają ogromną moc uczenia wiedzy twardej, umiejętności twardych. Używa się tych gier też do rozwoju, używa się też tych gier w edukacji. Bardzo często się Minecrafta używa w edukacji na temat takiej wyobraźni przestrzennej, budowania, tworzenia. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo jakości, możliwości. Także te umiejętności twarde, wiedza branżowa jak najbardziej są jedną z zalet korzystania z gier. Drugą taką dużą grupą, o której dziś opowiem, zalet, są zalety związane z konkretnym aspektem wiedzy twardej, mianowicie z aspektem informatycznym wiedzy twardej. Granie w gry przyczynia się bardzo mocno do tego, że dany człowiek siłą rzeczy zaczyna interesować się
zarówno hardwarem, czyli tym, jak komputery, konsole, smartfony są skonstruowane, bo taki gracz musi ten sprzęt sobie zakupić i o niego dbać, bo to jest mu potrzebne, żeby realizować swoją pasję. To siłą rzeczy się interesuje, jak ten sprzęt wygląda w pewnym momencie. A często zajmuje się też modyfikacją tego sprzętu, żeby na przykład wydać na niego mniej pieniędzy i uzyskać lepsze efekty. I to może się przenieść potem na pracę, tak? Taka osoba może zostać na przykład serwisantem albo sprzedawcą. To jeśli chodzi o hardware, potem jest jeszcze software, czyli oprogramowanie. Bardzo często gracze, którzy mają umiejętności w tym zakresie, zostają tak zwanymi moderami. Piszą oni program komputerowy zwany modem, czyli modyfikacje do gry. Te modyfikacje często za darmo każdy gracz może sobie pobrać, żeby w jakiś sposób zmienić swoje doświadczenie z grą. I te modyfikacje są nierzadko wybitne. Moim ulubionym przykładem jest modyfikacja Kroniki Myrtany do gry Gothic 2 Nozkruka. Nawiasem mówiąc, modyfikacja wydana bodaj 15 lat po premierze gry. Także całkiem sporo. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie kolegę Michała Klawitera, który główną rolę w dubbingu tej gry stworzył. Chodziłem z nim do gimnazjum, więc ogrywanie tego było podwójną radością. Tak słyszeć głos kolegi w grze. Natomiast modyfikacje są świetne, bo one naprawdę zwiększają radość, zwiększają przyjemność, personalizują też grę. No i ludzie, którzy je piszą, bardzo często po pierwsze tworzą coś super, jakby tworzą coś kreatywnego, no a po drugie rozwijają swoje umiejętności, czy to wspomniane umiejętności aktorskie, czy to umiejętności z tak zwanego narrative designu, czyli pisania historii mniej więcej, czy to umiejętności z zakresu po prostu programowania, czy takiego user experience, też takich rzeczy związanych z tym, jak sprawić, żeby komuś się przyjemniej z programu korzystało. I to sprawia, że tacy moderzy bardzo często otrzymują potem pracę w game devie, czy ogólnie pracę jako programiści, bo to jest część ich portfolio po prostu. Także jak najbardziej tutaj te zdolności z zakresu hardware'u czy software'u, one występują. Tak, mi się przypomniało jeszcze, że chyba najlepszą modyfikacją, która kiedykolwiek została stworzona, to już jakiś spory czas temu, była Dota 2. Była Dota i potem Dota 2. To była modyfikacja do gry bodajże Warcraft 3, która była tak dobra, że przebiła popularnością grę i stworzyła osobny tytuł esportowy. Także niesamowita historia, właśnie jak modyfikacja stała się częścią głównego tytułu. Wiele modyfikacji zostało też pożartych potem przez wydawców. Nie wiem na jakich zasadach biznesowych. Bethesda bodajże wprowadziła coś takiego jak Creation Kit, tak? Czyli zaczęła te modyfikacje od społeczności niejako pobierać. Podejrzewam, że za jakimiś pieniędzmi i potem je sprzedawać, jeżeli są dobrej jakości. Praktyka cokolwiek wątpliwa etycznie. Natomiast ona też pokazuje, że twórcy gier, wydawcy gier, twórcy gier
mają świadomość istnienia tych modyfikacji i że one są bardzo często dobrej jakości, że one bardzo często są używane i dodają dużo wartości użytkownikom. Trzecia duża grupa zdolności, umiejętności, korzyści wynikających z grania z gry, to jest znajomość języków obcych. Teraz możemy, oczywiście ignoranci często będą mówić na zasadzie, o, bo teraz w epoce AI to wszystko można sobie przetłumaczyć. No nie, nie wszystko. Po pierwsze, jakość tego tłumaczenia jest nadal kiepska. Po drugie, uczymy, po drugie, my nie używamy języka w grach tylko jako odbiorcy, na zasadzie, że tylko coś czytamy, bądź tylko słuchamy. Owszem, jest to ważne, żeby czytać, bo w grach jest bardzo dużo tekstu, jest to ważne, żeby słuchać, bo w grach jest bardzo dużo tekstu mówionego. I to nie jest tak, że każda gra nauczy cię języka, jeśli tylko grasz w tym języku. Oczywiście język można sobie przestawić i można grać w języku, który ojczystym, a nie obcym. Natomiast to jest bardzo często zupełnie inne doświadczenie. Na przykład ja nie mogłem zdzierżyć polskiego tłumaczenia do Mass Effecta, było ohydne. I zupełnie nie pasowało i to najprawdopodobniej wynikało z tego, że aktorzy głosowi, którzy tam grali, całkiem nieźli, no po prostu byli źle potraktowani, nie dostali odpowiedniego przygotowania i nie mogli się dobrze nagrać. Bardzo dobre, że jest na przykład zrobiony Wiedźmin po polsku, nie? Granie w Metro po rosyjsku jest zupełnie inne niż po angielsku. Cyberpunk to w ogóle nie wiem, czy po polsku, czy po angielsku grać, bo to jest uniwersum z pogranicza dwóch światów. Bardzo często gry fabularne są tylko po angielsku, albo mają tylko polskie napisy, więc siłą rzeczy dźwięk, jeżeli dźwięk jest angielski, to siłą rzeczy się go uczymy. Albo modyfikacje są nieprzetłumaczone bardzo często. Jeżeli chcemy sobie to doświadczenie poprawić, to często przestawiamy język. Albo, i tutaj bardzo ważna sprawa, o której mało osób już nie znających się na grach wie, no że jeżeli dany tytuł nam się podoba i spędzamy w nim dużo czasu, to siłą rzeczy zaczynamy szukać o nim informacji.

0: Radio Praga.
1: chłopcem i tak średnio możemy je przetłumaczyć, bo to, co ostatnio YouTube wprowadził z automatycznym dubbingiem, no, jest bardzo słabe. Także języki obce jak najbardziej rozwijamy, jeżeli się interesujemy po prostu danym tytułem. Ba! Jest jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle ludzie nie znający się na grach nie wie, której w ogóle ludzie nie znający się na grach nie wiedzą. Mianowicie występuje ona tylko w niedużej grupie gier, w których niezbędna jest komunikacja głosowa. To są drużynowe gry e-sportowe i gry MMORPG. I tam ludzie, no dobra, może nie wyłącznie, ale głównie, i tam ludzie po prostu wchodzą na czat głosowy i rozmawiają ze sobą. Tak, w języku obcym. Ba, niektórzy nawet w języku obcym jak ja prowadzą grupy. I mówią innym, co mają robić w grze w komputer i uczą innych, jak grać w grę w komputer. I nabierają przez to pewności w mówieniu. Nabierają przez to pewności w posługiwaniu się językiem, której praktycznie nie da ci żaden kurs. Tak? Bo tu masz środowisko neutralne. Z jednej strony neutralne, z drugiej strony dość pobłażliwe wobec błędów. Z jednej strony naturalne, przepraszam, nie neutralne, tylko naturalne. Z drugiej strony dość pobłażliwe wobec błędów. I w ogóle jest też dość duża dowolność, bo ty nie musisz tam od razu wejść i gadać i wszyscy będą na ciebie patrzeć i co ty wygadujesz, jakie błędy robisz. Bardzo dużo osób wchodzi na te czaty i na przykład tylko słucha albo odzywa się bardzo rzadko krótkimi komunikatami. To też jest w porządku. Nikt ich nic nie wyciąga i w ten sposób oni mogą powoli, spokojnie oswajać się z sytuacją, zanurzać się w sytuacji i z czasem mówić więcej, więcej, więcej i dzięki temu rozwijać swoją zdolność mówienia i słuchania w czasie rzeczywistym. Prawdziwego, żywego języka. Także języki. Języki obce bardzo dobrze też się rozwija podczas grania w gry. Okej. Przerwa muzyczna. Piosenka The Dragonborn Comes z trailera do gry The Elder Scrolls Skyrim w wykonaniu Maluka.

poruszyć aspekt bardzo psychologiczny, czyli wszelkich zdolności miękkich, które granie w gry rozwija. Opowiadałem w tej pierwszej dużej części podcastu o zdolnościach twardych, czyli takich, które możemy zmierzyć i które są skoncentrowane na konkretnych aspektach, czyli na przykład programowanie, obsługa ciężarówki, tak, wiedza historyczna, języki obce. Zdolności miękkie to jest trochę inna sprawa. Mianowicie zdolności miękkie my ich nie zmierzymy sensu stricte. Nie ma jakichś zestandaryzowanych testów czy egzaminów z tych zdolności i dlatego je nazywamy miękkimi, a twarde nazywamy twardymi. I to jest takie podstawowe rozróżnienie, skąd to się bierze. Wypisałem kilkanaście, naprawdę kilkanaście różnych zdolności i opowiem o każdej z nich, tak żeby po pierwsze dać znać ludziom, słuchaczom, ile tego jest, ile rzeczy my się możemy nauczyć dzięki grom, i to jest niesamowite, ale też mieć taką świadomość, że te zdolności po prostu istnieją. I że my się ich uczymy tak trochę pasywnie, jak robiąc rzeczy, które nas interesują, bo oczywiście państwowa edukacja średnio sobie z tym radzi, nie? Jakby, to jest zresztą taki motyw, który gdzieś towarzyszy temu podcastowi od początku. Szkoła nie ma monopolu na edukację. Szkoła nawet nie ma monopolu na edukację w zakresie kilku kompetencji twardych, które chce nam podać. To nie znaczy, że jest bez sensu sama w sobie, natomiast jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo umiejętności, których trzeba się nauczyć, żeby dobrze żyć, czy warto się nauczyć, żeby dobrze żyć, których się nie nauczymy w żadnej szkole, czy w większości szkół. Dlaczego? No, można tutaj oczywiście zacząć od polityki, ale myślę, że to jest też kwestia taka, że tych umiejętności po prostu się trudno uczy w klasie. W taki zorganizowany sposób, wiecie, gdzie jest nauczyciel, grupa uczniów, że czasem wiele umiejętności się znacznie lepiej samemu nauczyć, robiąc rzeczy, które się lubi, i one będą wchodzić przy okazji. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest, żeby pozwalać swoim dzieciom na rozwijanie pasji, bo one wtedy nabierają właśnie tych umiejętności. A jakie to umiejętności? No zaczniemy od takich półtwardych, jak planowanie i zarządzanie. Jeżeli ja gram w grę, w której chcę jak najwięcej na przykład pieniędzy wewnątrz gry, tak, zdobyć, to ja zaczynam liczyć i myśleć, co ja muszę zrobić, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej tych pieniędzy zdobyć. Bardzo często to dotyczy gier o charakterze ekonomicznym, ale też gier o charakterze RPG czy MMORPG, w których ta waluta do wymiany z innymi jest istotna. Takie pytania odnośnie tego, jak efektywnie zdobywać złoto czy doświadczenie w grach, pojawia się bardzo często. Pojawia się to też na przykład w takiej grze jak League of Legends, w której efektywne zdobywanie złota zmieniamy na przedmioty, a przedmioty nam znacznie ułatwiają, czy wręcz są niezbędne do tego, żeby dany mecz wygrać, bo to jest gra e-sportowa. Więc tam znowu to planowanie i zarządzanie zasobami, które mamy, planowanie, co chcemy zrobić krok po kroku, bardzo, bardzo pomaga i my się, jeżeli świadomie dobrze podchodzimy do danego tytułu, to my się tych umiejętności uczymy.
Wspominałem o żołnierzach, których wspominałem o tym, jak armie używają graczy jako operatorów maszyn, dlatego że gracze mają generalnie lepszą ocenę zagrożeń. Jeżeli ja jako gracz wchodzę do gry, w której mogę powtórzyć daną walkę, czy powtórzyć dane wyzwanie dzięki na przykład szybkiemu zapisowi czy punktowi zapisu, to ja uczę się, jakie tam są zagrożenia i wykształcam w sobie jakiś algorytm postępowania przeciwko tym zagrożeniom, żeby przeciwko tym wyzwaniom, żeby je przezwyciężyć, żeby wygrać, żeby zaliczyć etap. I to jest dokładnie to, czego wielu osobom w życiu brakuje, bo się ci ludzie za dużo boją. Boją się, bo nie mogli, nie mieli opcji sprawdzić na sucho, czy w bardziej bezpiecznych warunkach, jakie oferuje gra, a co jeśli mi nie wyjdzie? I jak zrobić, żeby mi wyszło? Tak, bo większość naszego lęku, czyli takiego strachu nieukierunkowanego na nic, bierze się z tego, że my nie wiemy, co nas czeka i nie wiemy, co mamy robić. Jeżeli my wiemy, co mamy robić i mamy krok po kroku wyznaczony algorytm postępowania, jest nam znacznie łatwiej te emocje wyregulować, się w ogóle mniej pojawiają i nam mniej przeszkadzają. Gracze mają też dobrą umiejętność zarządzania ryzykiem, zarządzania prawdopodobieństwem i minimalizacji ryzyka. Jako że wiele gier jest opartych na mechanizmach losowych, czyli procent szansy na trafienie, procent szansy na trafienie krytyczne, jakieś mechanizmy z zakresu to zagranie jest bardziej ryzykowne, tu przeciwnik ma większe, mniejsze szanse na przechwycenie piłki i tak dalej, no to gracze uczą się to ryzyko minimalizować i tym ryzykiem zarządzać. To jest bardzo przydatna umiejętność na przykład wśród bankowców, wśród biznesmenów, także wśród żołnierzy w armii, nie? Minimalizujemy ryzyko, a jednocześnie nie boimy się skutecznych działań, które należy podjąć. Kolejna umiejętność miękka to jest samoświadomość. Jesteśmy świadomi swoich silnych stron i słabych stron i świadomi innych silnych i słabych stron. Bierze się to z tego, że w bardzo wielu grach mamy taką sytuację, że mamy takie okno postaci, ta postać ma jakieś określone umiejętności, czy ta jednostka w grach strategicznych, oddział wojskowy na przykład, ma określone silne strony, słabe strony. I dzięki temu, że my czytamy tą kartę postaci, czy tą kartę jednostki, my się uczymy ją wykorzystywać, jej silne strony, unikać tego, żeby przeciwnik czy sztuczna inteligencja wykorzystywała jej słabe strony. I dzięki temu możemy wygrywać kolejne walki i przechodzić kolejne poziomy. Jest tego na tyle dużo, że w pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć trochę o innych ludziach wokół, jako właśnie o takich kartach postaci. I zaczyna dostrzegać, że każdy człowiek ma jakieś konkretne umiejętności na konkretnym poziomie, a inne umiejętności na innym poziomie. I to sprawia, że wielu graczy potrafi całkiem trafnie, z mniejszą liczbą złudzeń poznawczych niż niegracze, oceniać kompetencje innych ludzi. Gracze są w tym sensie znacznie mniej podatni na takie efekty sufitowe, na przykład podczas oglądania meczu będą bardziej doceniać umiejętności piłkarzy i znacznie mniej będą ich krytykować za głupie zagrania, dlatego że mają to poczucie
że to są już tam ludzie, którzy są odpowiednio kompetentni, że oni mają swoje silne, słabe strony. I to samo dotyczy swoich kompetencji. Że jeżeli ja osiągam pewną rangę w grze, jeżeli ja osiągam pewną umiejętność jako osoba, czy moja postać osiąga pewien stopień umiejętności, to ja nabieram pewności, że. Dobra, inaczej. Jeżeli moja postać w grze osiąga pewien poziom umiejętności, ja nabieram pewności, że ta postać jest w stanie przezwyciężyć kolejne, coraz to trudniejsze wyzwania, i ten proces możemy przenieść na swoje życie. Jeżeli ja uczę się kolejnych umiejętności, to mam sobie coraz większą pewność do przezwyciężania kolejnych wyzwań. Tylko ja muszę zauważyć to nabranie umiejętności. Ja muszę zauważyć, co jest dla mnie wyzwaniem osiągalnym, co jest nieosiągalnym. I przez to, że w grze wcześniej tego doświadczyłem na postaci, z którą się trochę identyfikuję, metodą czy przez taki proces relacji paraspołecznych, o których będę jeszcze trochę opowiadać, to potem mi jest łatwiej z postrzeganiem siebie jako osoby, która ma pewne silne strony, słabe strony, pewne kompetencje, nabiera pewnych kompetencji i może przezwyciężać wyzwania, które wcześniej były niedostępne. W dużym uproszczeniu, nasze życie to jest taka trochę gra RPG. Tak? Mamy jakiś ekwipunek, mamy jakieś swoje umiejętności, uczymy się nowych umiejętności. Wcześniej nie umiemy pewnych rzeczy zrobić, a potem pewne rzeczy umiemy zrobić. Także tutaj ta paralela jak najbardziej istnieje między jednym a drugim. Kolejną umiejętnością miękką, której się uczymy, to jest umiejętność regulacji emocji. Na temat regulacji emocji jest już osobny odcinek, natomiast jak najbardziej w grach jest ona potrzebna, dlatego że gry dają bardzo dużo emocji. No i żeby skupić się na rozwiązaniu kolejnego problemu, na przejściu dalej, na byciu lepszym, to ta regulacja emocji się przydaje. Gracze, podobnie jak sportowcy, myślą zadaniowo, czyli my chcemy osiągać jakieś cele, jakieś osiągnięcia w grach. Tak? To jest normalne, nie? Jeżeli robimy coś, to coś sprawia nam frajdę, robimy tego więcej. Jak robimy tego więcej, chcemy być w tym lepsi. Jak chcemy być w tym lepsi, to szukamy jakichś rankingów, sposobów porównania osiągnięć, wyzwań. Nie? No i potem im dalej w to idziemy, tym więcej emocji się pojawia. No i dlatego te emocje uczymy się regulować zawsze w kontekście celów. Tak? Regulacja emocji bez celów nie istnieje. No i siłą rzeczy gracze uczą się te cele sobie wyznaczać. Często robią to kiepsko. Zwłaszcza w e-sporcie jest ten problem, że celem jest dywizja, a nie umiejętność, nie kompetencja. No, o tym będę opowiadać w odcinku o problemach związanych z grami. Natomiast jak najbardziej ten aspekt rozwoju regulacji emocji może wystąpić, jeżeli my no trochę z głową podejdziemy, z taką samą świadomością tego, co się dzieje z naszą psychiką do gry. To jest oczywiście związane z taką umiejętnością jak decyzyjność, nie? Czyli podejmowanie decyzji, że musimy coś wybrać. Musimy wybrać, że ja biorę tę postać, że ja tę postać ubieram w określony sposób, że decyduję się na taką, a nie inną strategię rozegrania walki, podejmuje taki, a nie inny wybór. Gracze są znacznie bardziej decyzyjni. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie nam mocno tej decyzyjności brakuje, że ludzie ogólnie boją się postawić na jakąś opcję, nie? Wybrać sobie zawód, wybrać sobie iść na randkę, nie iść na randkę, iść na spotkanie, nie iść na spotkanie, nie? Jakby tkwią w takim zawieszeniu, no a w grach się tej decyzyjności siłą rzeczy uczy, bo mamy presję czasu, no i żeby coś osiągnąć, trzeba zdecydować. W te czy we w te można zdecydować dobrze, można zdecydować źle, ale trzeba zdecydować, nie? Także decyzyjność jak najbardziej. Wspomniana już przeze mnie komunikacja drużynowa.
czyli zdolności komunikacyjnej. Tutaj też trzeba istotne rozróżnienie wprowadzić, no bo wiele osób mi zaraz powie, no a przecież w grach jest bardzo dużo flame'u, toksyczności, ludzie się wyzywają, no i to też jest prawda. Choć już trochę mniej niż to było kiedyś, myślę. Natomiast to są te kanały otwarte, nie, komunikacji, gdzie ludzie też w ten sposób regulują swoje emocje. To nie jest dobra technika regulacji swoich emocji, jak wyzywanie innych. Natomiast w komunikacji zamkniętej, czyli tam, gdzie już są ludzie, którzy się konkretnie umawiają, jak siedzą w takim środowisku, w jakiejś gildii, w jakiejś drużynie sportowej, umawiają się na konkretne godziny, na konkretne strategie, tam jak najbardziej ta komunikacja jest wyższej jakości. Oczywiście nadal są jakieś spory, nie jest ona jakby super czysta, natomiast ma wyższą jakość, często są różne niezłej jakości standardy przestrzegane przez lokalnego szefa, tak? Pilnowane przez lokalnego szefa zasady. To robimy, tego nie robimy. I dzięki temu komunikacja wewnętrznie wygląda nieźle. I my się uczymy zasad współpracy. Tutaj też warto dodać, że o ile w gry e-sportowe i w takie gry sportowe drużynowe gra często młodzież i oni w ogóle często grają ze swoimi znajomymi ze szkoły, czy z podwórka, czy z innych miejsc, o tyle, ale z życia, tak, o to mi chodzi, o tyle w gry na przykład MMORPG, gdzie też ta komunikacja drużynowa jest bardzo, bardzo zaawansowana, jest jej bardzo dużo. Gra bardzo dużo dorosłych, to często ludzie, którzy mają dzieci, a nawet wnuki. Więc też dlatego ta kultura komunikacyjna tam jest wyższa. No i to doprowadzi do tego, że gry pomagają w pewności siebie, nie? Pewności siebie. I jest też coś takiego, co nazywam doklejaniem nawyków. I to jest coś, co może być, podobnie jak wiele z tych rzeczy, które dziś wymieniam jako pozytywy, może być mieczem obosiecznym. To znaczy możemy sobie doklejać do naszych sesji gamingowych dobre nawyki. I na przykład między sesjami ćwiczyć, nawadniać się, medytować, nawet robić zadania domowe do szkoły, a możemy między sesjami robić rzeczy bardziej szkodliwe, czy po prostu robić za długie sesje grania i to po prostu nam przeszkadza. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś podejmuje światową decyzję, jest jakby zainspirowany tym, że chce coś trudnego w jakiejś grze osiągnąć, to ta osoba automatycznie zaczyna dbać też o inne aspekty życia, które jej w tym osiągnięciu pomogą. Na przykład zaczyna dbać o swoją dietę, zaczyna ćwiczyć, szuka znajomości, tak? Czyli mamy to zjawisko doklejania nawyków i tutaj ja bardzo często podaję swój przykład, że jeżeli ja się uparłem kilka lat temu, że ja chcę trenować i być lepszym w wirtualnej piłce nożnej, to po jakimś czasie ja wróciłem do grania w prawdziwą piłkę nożną. Bo to jedno z drugim jest powiązane. Potem wróciłem do ćwiczeń, potem zadbałem o swoją dietę. W dużej mierze i teraz mam już, wiecie, minus 18 kilo, nie? Schudłem z naprawdę paskudnej otyłości do mniej paskudnej otyłości. Jestem sprawniejszy, mam więcej energii, lepiej wyglądam. W dużej mierze dlatego, że postanowiłem sobie, że będę na jednym konkretnym przykładzie gry ćwiczył zdolności miękkie, ćwiczył oczywiście umiejętności grania w tę grę i to konsekwentnie realizuję, bo jest to dla mnie coś fajnego. O, oczywiście do tego też bardzo duży wpływ
dobry wpływ miała moja żona, którą poznałem, nawiasem mówiąc, dzięki grze komputerowej, a właściwie grze mobilnej za czasów COVID-a. To już osobna kwestia, także tutaj kończę ten aspekt umiejętności miękkich, które nabywamy dzięki grom. I robię płynne przejście do kolejnej grupy zalet grania w gry, czyli do socjalizacji, ale to po przerwie muzycznej. Piosenka, czy właściwie utwór muzyczny z Gothica 3, Gelder Knight.

Witam po przerwie muzycznej i w tej drugiej dużej części podcastu. Dalej będę opowiadać o zaletach grania w gry. I teraz chciałbym poruszyć

0: Socjalizacja to jest taki temat paradoksalny. Paradoksalny dlatego, że bardzo często się mówi, że gry przeszkadzają w socjalizacji i to jest częściowo prawda. W takim sensie ponownie, jak mówię, mamy do czynienia z mieczem obosiecznym, czyli tak, gry mogą przeszkadzać w socjalizacji, natomiast mogą też w tej socjalizacji bardzo mocno pomagać i z mojego doświadczenia one raczej pomagają niż przeszkadzają. To znaczy, jeżeli mówimy o przypadkach ludzi, którzy się izolują społecznie, bo grają w gry, to zazwyczaj oni nie izolują się społecznie, bo grają w gry, tylko izolują się społecznie, bo doświadczyli czegoś trudnego w swoim życiu i mają w sobie dużo lęku. A granie w gry jest po prostu sposobem na zabicie czasu wtedy. I nie jest fajne, jest, owszem, jest wtedy taką patologią, natomiast ona nie wynika z tego, że gra jest zła, tylko ono wynika z tego, że dany człowiek jest w trudnej sytuacji psychicznej, jest w kryzysie zazwyczaj. I ten kryzys może być spowodowany szeregiem różnych rzeczy, natomiast on zazwyczaj nie jest spowodowany grą. Czasem taki człowiek jest w kryzysie i dzięki poznaniu ludzi w grze, czy dzięki sukcesom w grze, z tego kryzysu wychodzi. Także tutaj trzeba zawsze patrzeć na człowieka całościowo, a nie tylko na zasadzie takiej behawioralnej, tak? Tylko widzimy zachowanie. Gra w gry, potem gra coraz więcej w gry, potem popełnia samobójstwo. No, tylko nie widzieliśmy tego, dlaczego, z czego to się wzięło. Nie widzimy tej serii parametrów, które większość psychologów zwróci uwagę, gdy taki człowiek przyjdzie do gabinetu, jak czy nie jest ofiarą przemocy, czy nie ma na przykład niezdiagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych, czy ma jakiś pomysł na życie, czy komunikacja rodzinna jest w porządku, czy ma odpowiednią potrzebę autonomii i poczucie własnej wartości na dobrym poziomie. I zazwyczaj okazuje się, że te parametry takie psychologiczne, dobrostanu psychicznego, one już od dawna szorują po podłodze, a nawet i pod. I wtedy gra staje się po prostu jakąś formą ucieczki, ratowania się na ślepo, bo świat się zawalił, nie? Natomiast sama socjalizacja jest ogromna i no to jest nie tylko historia mojej żony, mojego najlepszego przyjaciela, których poznałem dzięki grom. To jest historia naprawdę wielu małżeństw, które zostały zawarte dzięki temu, że ludzie grali w grę. Głównie MMORPG znowu. Tam jest niesamowity świat. MMORPG, tak. Tam mamy na przykład sytuację, w której jak ktoś ze społeczności umrze, to w grze organizuje się jego pogrzeb. Gracze przychodzą w konkretne miejsce ustalone i tam stoją i jest taki kondukt pogrzebowy i on przechodzi i robią różne animacje z tym związane. Jakby to jest oznaka szacunku. Przyjaźnie, małżeństwa przyjaźnie zawierane dzięki grom, no i spotkania w rzeczywistości. To nie jest tak, że my tylko siedzimy przed kompami, każdy w swoim domu, czy przed konsolą. Gracze też się spotykają bardzo często. Takie dwie główne okazje to są turnieje e-sportowe i to są konwenty fantastyki. I ja w ogóle nagrywam ten odcinek pod koniec maja i niedługo mamy już kupione bilety, zresztą z żoną 19 czerwca jest Pyrkon, największy konwent fantastyki w Polsce. Jeden z większych na świecie. Bilety dość drogie, 270 zł za 3 dni. Hotelu w Poznaniu nie znajdziesz już chyba w tym momencie, przynajmniej w sensownej cenie. Dziesiątki tysięcy ludzi, młodych ludzi, poprzebieranych, kolorowych, prelekcje, spotkania z artystami najwyższej próby. I to nie tylko jest oczywiście wydarzenie dotyczące gier, tam jest wydarzenie dotyczące literatury również, planszówki, jest część naukowa, jest część artystyczna, także tego jest bardzo, bardzo dużo, no bo to wszystko jest też ze sobą przecież połączone, tak? Gry komputerowe przecież korzystają często i gęsto z nauki, często i gęsto z muzyki, z wiedzy historycznej, także tego jest bardzo dużo. No i to można dzięki też tym znajomościom tworzyć jakieś relacje biznesowe. Są przypadki ludzi, którzy poszli na rozmowy rekrutacyjne i dostali pracę dzięki temu, że akurat grali w tę grę, co osoba, czy co szef, który ich rekrutował, i znaleźli wspólną nić porozumienia dzięki temu. Oczywiście są ludzie, którzy dzięki graniu w grę potem się zgadali i zaczęli zrobić jakieś projekty informatyczne na przykład. Nie? Także tego typu socjalizacji jest bardzo dużo. Potem to są piękne wspomnienia, tak, z ludźmi, z którymi się dużo grało, z którymi współpracowaliśmy, trenowaliśmy razem. Być może udało się nam na przykład spotkać, pojechać na jakiś obóz, tak zwany bootcamp, czy nawet grać w gaming house i tam trenować. Także jest to bardzo podobne do sportu konwencjonalnego czy do harcerstwa. Oczywiście troszkę trudniejsze logistycznie do zgrania, bo często ci ludzie, z którymi gramy, są z różnych krańców Polski czy nawet świata. Natomiast myślę, że jak najbardziej warto pamiętać o tym, że ten aspekt socjalizacji istnieje i on jest mocny. I on jest mocny też dzięki temu, że my możemy sobie wybrać ludzi, z którymi się dogadujemy. Tak? Bo socjalizacja nie polega na tym, że dostajemy losowy przydział do danej grupy zwanej klasą w szkole, czy do danej grupy zwanej miejscem pracy, i z tymi ludźmi my jesteśmy zmuszeni się polubić. No, często jakby to jest ważna umiejętność, współpraca z ludźmi, z którymi się średnio lubisz. Natomiast ważne jest też mieć ludzi, z którymi się lubisz, z którymi cię dużo łączy, i dzięki grom możesz takich ludzi znaleźć, a to wcale nie jest takie proste, takich ludzi znaleźć. Także relacje. No i jeszcze jeden bardzo ważny aspekt gier, zaleta, są korzyści kulturowe. No i tak samo jak my mamy w szkole lektury szkolne, omawiamy teksty na języku polskim, tak samo gry komputerowe niosą dużą wartość kulturową ze sobą. Tam są postacie, te postacie uczestniczą w wydarzeniach, jest to oczywiście wizualne, są bardzo często wizualne reprezentacje, choć nie zawsze, są też gry z bardzo ograniczonymi wizualnymi reprezentacjami. No i wiecie, to są prawdziwe emocje, my się z tymi postaciami utożsamiamy, one są bardzo często wyrazicie napisane, świetnie zdubbingowane, i to jest właściwie to samo, co książka i film, w tym sensie, że no poznajemy wspaniałą historię i ta historia w nas zostaje, no i to jest wartość kulturowa. Nie? Teraz pytanie w ogóle, po co my potrzebujemy wartości kulturowej? Po co my potrzebujemy w ogóle filmów, literatury i gier w tym znaczeniu? Ja myślę, że to jest w ogóle też myśl, którą chcę się podzielić, która też z jednej gry do mnie przechodzi, mianowicie z Mass Effecta, że jeżeli my rozwijamy technologię, tak, technologia nam pomaga w osiąganiu różnych celów, zaspokajaniu potrzeb, natomiast jeżeli my rozwijamy technologię, a nie rozwijamy etyki, nie rozwijamy samoświadomości, nie rozwijamy takich umiejętności, takiej wiedzy o sobie, o swoich emocjach, o swoich o tym, co jest dobrze robić, co nie jest dobrze robić, to ta technologia może prowadzić do tragedii, może prowadzić do, często prowadzi do przemocy i do różnych dramatów. Natomiast jeżeli my rozwijamy jednocześnie technologię i etykę, to uczymy się też dobrze używać technologii. I jednym z najważniejszych sposobów na rozwijanie etyki jest rozwój kulturowy. I teraz to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie przeczyta, nie wiem, Biblii, czy Lalki, czy Pana Tadeusza, czy nie zagra w Wiedźmina, to nagle stanie się bandytą. Natomiast im więcej tekstów kultury taki człowiek zna, tym moim zdaniem lepiej mu się żyje. Tekstów kultury, no to naprawdę książki, filmy, gry, piosenki, wiersze, tak, to dużo rzeczy może być. Naprawdę lepiej się żyje, naprawdę więcej o świecie wie, o historii wie, znaczy jest w tym oczywiście dużo radości, dużo zwykłej przyjemności. Myślę, że po prostu warto o tę warstwę kulturową i wynikającą z niej warstwę etyczną dbać. I gry komputerowe jak najbardziej, tu gry fabularne głównie, jak najbardziej one pomagają. Warto też dodać, że wiele gier to nie tylko gry, nie? To są też książki, filmy i to wszystko się zazębia. No, żeby nie szukać daleko, Wiedźmin, tak? Warcraft, Gwiezdne Wojny, Harry Potter. To są, one mają i książki, i filmy, i gry napisane w tym samym uniwersum. Często dotyczą innych zdarzeń. No i to jest po prostu, wiecie, no nośnik, nie? To jest trochę po prostu inna forma. Ostatnim, już naprawdę ostatnim aspektem, bardzo krótko, który jest ważny, to jest po prostu to, że gry dają dużo rozrywki. I rozrywka jest ważna, po prostu jest potrzebą i trzeba sobie czasem odpocząć, trzeba sobie czasem zrobić przerwę, odejść od tej rzeczywistości zwykłej, wejść do rzeczywistości fantastycznej. I tu nawet Tolkien mówił o tym, że no w jego oczywiście mniemaniu mówił o fantastyce, nie o grach, ale mówił o tym, że no to jest potrzebne, tak? Przydatne i rozwojowe, żeby uciec ze świata realnego do świata fantazy na chwilę, spojrzeć przez to na ten świat realny z innej perspektywy i wrócić do niego z lepszymi emocjami, z lepszą perspektywą. I naprawdę do tego wszystkiego was gorąco zachęcam, zwłaszcza w sytuacjach, w których no, media społecznościowe nas nie tylko utrudniają nam tę ucieczkę, ale też jeszcze nas wprowadzają w świat fałszywy, nieistniejący i gorszy niż realny często, jeżeli nie mamy wytresowanych algorytmów. Także tak, wiedza branżowa, programowanie, hardware, software, języki obce, szereg zdolności miękkich, relacje z innymi, wartość kulturowa i po prostu rozrywka. Mnóstwo pięknych korzyści, które mamy dzięki grom. Także jak najbardziej wszystko polecam, byle z odpowiednim podejściem, z odpowiednim przygotowaniem. A o tym, jakie zagrożenia i jak się przed nimi chronić i jak maksymalizować te korzyści, o których dzisiaj opowiadałem, będę opowiadać w następnym
1: Radio
0: odcinku.
1: Praga.
0: Do usłyszenia.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dobry wieczór. Tak jak w każdą niedzielę, chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić do wysłuchania powtórki audycji Odcienie Art Rocka nadanej w ubiegły piątek, 7 maja bieżącego roku. Słuchaliśmy wtedy wydania 113 audycji. Przeżyjmy zatem to jeszcze raz.

Witam Państwa serdecznie w piątek 7 maja 2021 roku. Zbigniew Banasiak się kłania. Godzina 18 już minęła, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Dzisiaj 113, 61 w Radio Praga.

Отчаяние арт-рока. Магазин музичний.

Witam Państwa serdecznie w piątek 7 maja 2021 roku. Zbigniew Banasiak się kłania. Godzina 18 już minęła, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Dzisiaj 113, 61 w Radio Praga.

Dzisiaj w audycji będzie kolejna dziesiątka albumów, tym razem z roku 1995. A zaczniemy od płyty grupy Anekdoten. Podążając ścieżką wspaniałej melancholii i majestatycznej gęstości, wyznaczonej przez ich wspaniały debiutancki album Wemot, szwedzki zespół Anekdoten zdołał posunąć się naprzód swoim drugim albumem Nucleus. Grupa z powodzeniem ulepszyła swoje pierwotne brzmienie King Crimson, które spotyka się z gotyckim solidnym dodatkiem esencji Van der Graaf Generator, awangardowego post-rocka, a nawet grunge'u. Gatunek, który gitarzysta Niklas Berg publicznie celebrował w swoich ulubionych albumach. Ogólny wynik oznaczał rozwiązanie bardziej wyszukanego podejścia melodycznego i bardziej dopracowane traktowanie ospałych momentów repertuaru. Chociaż można uczciwie zauważyć, że nic z tego nie prowadzi do rezygnacji z inspirowanego karmazynem neurotycznego delirium. 10-minutowy Book of Hours to najdłuższy utwór na albumie, w większości wolny i nastrojowy. Połączenie starego w starwę z King Crimson, Still Life, Van der Graaf Generator i nowego post-rocka sprawia, że ten utwór jest efektowną renowacją starej tradycji art-rockowej. Ogólnie rzecz biorąc, album ten to doskonała pozycja dla każdej dobrej kolekcji art-rocka.

To był szwedzki zespół Anekdoten w utworze Book of Hours, a włoski Fancy Fluid potrzebował 3 lat, aby wydać swój 3. album, który ukazał się latem 1995 roku. The Sheltering Sea jest przez wielu uważany za ich najlepsze wydawnictwo ze wszystkich 3, ale wkrótce potem grupa się rozwiązała. Utwory są tutaj najbardziej dojrzałe pod względem kompozycyjnym, bardziej złożone i dobrze

0: Radio Praga.
1: Znani nawet na włoskiej scenie, nie wspominając o ogólnie progresywnym roku. Dla mnie był on miłym zaskoczeniem. Jest tak dobrze wykonany i ma bardzo intrygującą i oryginalną strukturę, że dla słuchacza to prawdziwa gratka. Posłuchajmy kompozycji otwierającej ten album Waiting to Sail.

To był włoski Fancy Fluid, a teraz grupa Galahad i album Sleepers, który w końcu wykorzystał cały potencjał wczesnych dzieł grupy i sam w sobie jest bardzo mocnym wydawnictwem. Muzyka Galahad rozwinęła się w ostry, neoprogresywny styl z pewnymi atrakcyjnymi wpływami neoklasycznymi. Ten album został wydany w tym samym roku, co fantastyczny debiutancki album Eirene, Songs from the Lion's Cage. I podobnie jak Eirene, Galahad również zdecydował się na ostrzejsze brzmienie w porównaniu do wcześniejszych zespołów neoprogresywnych, takich jak IQ i Meruvion. Sleepers to dość zróżnicowany album, z kilkoma dłuższymi, bardziej złożonymi kompozycjami, a także krótszymi utworami od gustownych akustycznych ballad, takich jak Pictures of Bliss, po popowe piosenki o miłości, takie jak Julie Ann oraz Middle Ground. Wokale są bardzo mocne przez cały album i chociaż Nicholson wyraźnie należy do szkoły śpiewaków Fisha i Petera Gabriela, ma swój własny, unikalny ton, który bardzo docenia. Czasami przypomina mi trochę Geddy Lee z Rush. Wydając tę płytę, zespół odniósł wreszcie pewien sukces. Sleepers był szczytem kariery Galahad, a album należy uznać za klasykę gatunku neoprog rocka.

Amarant to utwór pochodzący z płyty Sleepers grupy Galahad, a teraz zespół Glass Hammer. Grupa ta nie rozpoczęła dobrego startu swoim debiutanckim albumem Journey of the Dunedain, natomiast ich drugie wydawnictwo, Perelandra, pokazuje zespół robiący ogromny krok we właściwym kierunku. Choć jest wciąż jeszcze dużo drogi do niektórych późniejszych arcydzieł zespołu. Brzmienie na tym albumie to dość typowy, symfoniczny rock progresywny z początku lat 90. Często przypominają mi się dwa zespoły, czyli Yes i Emerson, Lake & Palmer. Słyszę wyraźny wpływ Yes w ogólnie optymistycznym nastroju, a częste sekcje organów Hammonda przypominają Keitha Emersona. To nie jest najbardziej oryginalna rzecz, ale nie jest też całkowicie pochodną gigantów progresywnych z lat 70. Większość piosenek jest całkiem niezła. Moje ulubione to Time Marches On, Illusion i Heaven. Brzmienie jest generalnie na dobrym poziomie, a wielu wokalistów w zespole pomaga tworzyć wspaniałe harmonie. Perelandra to dobra płyta Glasshammer, ale niewiele więcej. Jednak wciąż jest kilka zapierających dech w piersiach momentów, które sprawiają, że ten album dobrze się słucha.

Zespół Glasshammer zaprezentował nam się w utworze Time Marches On. Mieliśmy trzy takie płyty po kolei reprezentujące taką odmianę neoprogresywnego rocka. A teraz dwa kolejne zaprezentują tą lżejszą, klasyczną odmianę rocka. Pierwsza z nich to Made in Heaven grupy Queen. Do dziś większość ludzi kocha Innuendo, ponieważ był to tak solidny finał z jednym z największych liderów rocka. Po śmierci Mercurego pozostali członkowie Queen zdecydowali się nagrać ostatni album z jego wcześniej nagranym wokalem i mieszanką nowych i starych kompozycji. W ten sposób w 1995 roku Made in Heaven zyskał duże uznanie, zamykając karierę zespołu i wydawał się być odważnym sukcesem. Jednak ten album to coś więcej niż tylko świetna płyta. To doskonałe muzyczne epitafium. Muzyka na nim to rodzaj mieszanki Queen z lat 80. i 70., podobnie jak The Miracle czy Innuendo. Są tu typowe syntezatory, melodyjne linie gitar i potężny wokal, chociaż zdecydowanie kładzie się na nim nacisk na delikatniejszą stronę muzyki. Członkowie zespołu czują się na tym albumie jak spójna całość, pomimo niezwykłego sposobu, w jaki został nagrany. Ten album jest jakby odzwierciedleniem kariery zespołu, a w szczególności własnego życia Mercurego. To niesamowity przykład wytrwałości w obliczu ciemności i śmierci. Made in Heaven to bardzo intrygujący sposób na zakończenie dyskografii zespołu, ale należy go cenić za to, czym jest. Piękny epilog jednego z najlepszych rockowych zespołów i wokalistów.

0: bliss.
1: A Winter's Tale to kompozycja zespołu Queen z albumu Made in Heaven. A przed nami czwarty album grupy Mike and the Mechanics. Tym razem w porównaniu do poprzedniego wydawnictwa skupiono się na promocji i trasie koncertowej, co zaowocowało większym sukcesem albumu. Po zakończonej trasie koncertowej grupy Genesis, Rutherford i spółka skupili się na nowym materiale i tak w 1995 roku ukazał się krążek Beggar on the Beach of Gold. Dwa promujące go single, Another Cup of Coffee oraz Over My Shoulder, dostały się na listy przebojów i na stałe zagościły w repertuarze koncertowym. Jednak to mało jak na cały album, bo obok dość mocnych utworów, szczególnie na końcu albumu, pojawiają się znacznie słabsze, ale miło się tego słucha. Proponuję Państwu z tej płyty kompozycję The Ghost of Sex and You.

To był Mike and the Mechanics, a teraz The Flower Kings. W najczystszej tradycji symfonicznej brzmienie tego zespołu ma ewidentnie wpływy Yes, Genesis i Camel. Nawet psychodeliczną i starą progresywną szkołę King Crimson. Wszystkie te muzyczne tendencje, na których opiera się szwedzki zespół, są jasno zmieszane z jazzowym akcentem, który daje bardzo osobisty smak The Flower Kings. Wykonanie muzyczne jest znakomite, a wszyscy muzycy doskonale radzą sobie ze swoimi instrumentami. Obecnie gitarę Roine Stolta można łatwo skatalogować jako jedną z najlepszych na scenie progresywnej. Legendarny gitarzysta z zespołu Kaipa z lat 70., grający na strunach swojego instrumentu w bardzo osobliwy i wykwintny sposób, od czasu do czasu przypomina Steve'a Howe. Jego pełen pasji głos doskonale komponuje się z rodzajem muzyki, jaką gra zespół, elegancko przeskakując od niezwykle gwałtownych momentów z efektowymi riffami Stolta do pięknych fragmentów ciszy i spokoju. Moje ulubione utwory to World of Adventure, Atomic Prince, Kaleidoscope, Them for a Hero i Big Puzzle. Przyjemne od początku do końca. Wraz z tą płytą rozpoczęła się legenda o jednym z najlepszych przedstawicieli rocka progresywnego lat 90., który miał być jednym z najważniejszych tematów rozmów tamtej dekady i tego tysiąclecia.

Wars or World. Land for a Hero to taki instrumentalny fragment z płyty Back in the World of Adventures grupy The Flower Kings. A kolejna płyta to Afraid of Sunlight grupy Marillion, która w 1995 roku zaskoczyła mnie jako przyzwoita i bardzo przyjemna. Album ten wydany był zaledwie rok po poprzedniej płycie. Brave z 1994 roku był dobrą próbą ponownego odwiedzenia muzycznych pełnych przygód terytoriów, ale z pewnością miał pewne wady, ponieważ niektórym fragmentom wyraźnie brakowało inspiracji. Afraid of Sunlight jest lepsze, melodie są przyjemniejsze, kompozycje są solidne, a partie klawiszowe odzyskały znaczną rolę w brzmieniu zespołu. To trochę album koncepcyjny, ale nie w tradycyjnym sensie. Zawiera pewną ogólną ideę, a teksty w każdym utworze pokazują inny aspekt życia, który ma coś wspólnego z konsekwencjami bycia gwiazdą, taką jak Elvis Presley, Kurt Cobain czy Brian Wilson. Z licznego punktu widzenia wydaje się, że istnieją odniesienia do albumu takiego jak Clutching at Straws, w którym Fish śpiewa również o nieszczęsnym życiu niektórych wielkich gwiazd. Muzycznie album ten przywrócił zespołowi pozycję jednego z czołowych zespołów rocka progresywnego pierwszej połowy lat 90. Out of This World to jedna z moich ulubionych kompozycji Marillion. Przedstawia ona Donalda Campbella, człowieka, który próbował pobić światowy rekord prędkości na wodzie, ale niestety rozbił się podczas próby i zginął z tego powodu. Utwór jest bardzo mroczny, rozpoczyna się bardzo niskimi i dramatycznymi dźwiękami klawiatury, którym towarzyszą efektowne zagrywki gitary. Druga połowa utworu składa się głównie z bardzo mrocznych dźwięków syntezatorów wraz z radiowymi samplami ostatnich słów Donalda Campbella, zanim

Out of This World, przejmujący to utwór grupy Marillion. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od cringe'owato brzmiącej grupy Anekdoten, ale w 1995 roku grupa King Crimson również wydała swój album zatytułowany Track. Ta wersja składu grupy jest moją ulubioną z podstawowymi muzykami Robertem Fripem, Tony Levinem, Adrianem Below i Billem Bruffordem. Dodatkowymi muzykami byli perkusista Pat Mastelotto i basista Chapman Stick, Trey Gunn. To wydawnictwo charakteryzowało brzmienie zespołu z lat 90. Po 10 latach z dala od studia wrócili z tym wspaniałym albumem i chociaż z założenia są zespołem rocka progresywnego, ich muzyka zawsze była na tyle odmienna, że przechodziła na inne style, czyniąc ją bardziej apetyczną dla słuchaczy. Mimo że zawsze byli zespołem progresywnym, wciąż udaje im się wpaść gdzieś w sam środek rock-popu i progresywnie w niektórych utworach. Dinozaur, czyli dinozaur, który jest najlepszym utworem na całej płycie, to prawdziwy rocker z odrobiną ich mocniejszej, progresywnej strony. King Crimson byli i pozostają bardzo zawiłą i pomysłową maszyną muzyczną, zdolną do prawie wszystkiego, z wokalem lub bez niego w utworze. Zawsze był to przełomowy zespół, nie miało znaczenia, przez jaką dekadę nagrywali muzykę, o ile geniusz Fripa był obecny, aby poprowadzić ich ścieżką muzycznej doskonałości.

Dinosaur to kompozycja grupy King Crimson, a jeszcze jedna płyta w dzisiejszym zestawieniu grupy Porcupine Tree z 95 roku, The Sky Moves Sideways, jest albumem, który uosabia i w pełni eksploruje ich korzenie i ideę kosmicznego rocka. Album ten uzupełniony o dwa znacznie rozbudowane utwory muzyczne, które przenoszą słuchacza w inny świat, jest prawdopodobnie najlepszym albumem, jaki Porcupine Tree wydał w tamtym czasie i może być jednym z najlepszych albumów lat 90. Steven Wilson ma talent do tworzenia angażującej i ekscytującej muzyki, a ten album nie jest inny. Od eterycznego i nieziemskiego The Sky Moves Sideways po ciężko-rockowe riffy Dislocated Day, album otwiera The Sky Moves Sideways Phase 1, który w zasadzie każdemu fanowi Pink Floyd będzie przypominał Shine On You Crazy Diamond z długą, opartą na syntezatorach orkiestracją, która jest kojąca dla ucha i stanowi świetne wprowadzenie. Krótko mówiąc, jest to 18 minut progresywnej nirwany. W końcu to mój ulubiony album Porcupine Tree. Nie ma słabych utworów, żadnych skąpych kawałków wypełniacza, które z marnym wysiłkiem zapełnią więcej miejsca na albumie. Każda piosenka jest tutaj dobrze zaaranżowana, dobrze wykonana i co najważniejsze, dobrze napisana.

Utwór The Sky Moves Sideways Phase 1 grupy Porcupine Tree zakończył prezentację 10 płyt wybranych do dzisiejszej audycji. Wszystkie one pochodziły z roku 1995. Na koniec jeszcze jedna kompozycja z płyty zespołu Porcupine Tree. Będzie to The Moon Touches Your Shoulder. A ja chciałem przypomnieć o stronie na Facebooku Odcienia Art Rocka Audycja Radiowa. Tam będą mogli Państwo znaleźć wszystkie informacje związane z prezentowaną tą muzyką. Zachęcam też do dołączenia do grupy Odcienia Art Rocka Słuchacze Audycji. Przypominam również o powtórkach audycji w niedzielę o 21:00 i jak zwykle zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Niech prowadzą mnie, przez życie reklamy wielkoformatowe. Wokoło powstają wciąż wieżowce nowe. Niech prowadzą mnie przez życie reklamy wielkoformatowe w mieście wolności. Mamo, wiesz, że byłam ostatnio na paradzie równości?
1: Siki, wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa, będzie hajs i lof i sława.

ale żeby coś robić. Nie poszedłem do pracy, za to pójdę na tory, nie mam szans. Ale mam kasa i ból głowy, nie biję rekordów, ale ciebie mogę pobić. Nie zwracam hajsu, zwrócę ci uwagę. Zamiast wniosków wyciągnąć szluga, dam może radę. Nie stać mnie na Rolsa, stać mnie na szczerość. Nie przywitam cię kwiatami, przywitam cię elo. Nie powiem wiersza, powiem hej maleńka. Grać cel nie umiem, ale raz ukradłem cukierka. Nie zachowam milczenia, zachowam się podle. I choć cię nie zapnę, przynajmniej zapnę spodnie. Nie chodzę za siłownię, chodzę po ścianach. Nie zagram jazzu, ale mogę zagrać raga. Nie zdobię kariery, zrobię z siebie głupa. Nie mam nie w tym.

ci na oczy. Jest nią po kociołbach, trąbiąc pędzi pogotowie, to pod trzynastym powiesił się fryzjer.

wondering.